0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale mniej więcej rok temu wielu zastanawiało się, dlaczego nad Wrocławiem tak nisko lata jakiś niewielki samolot. Dziś mamy efekty tych lotów, czyli najdokładniejszą w historii mapę Wrocławia. Do czego taka cyfrowa mapa była potrzebna i jak będzie wykorzystywana? O tym teraz u nas.
2: Przede wszystkim to nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, tak zwanego Zielonego Departamentu. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania, a gdzie należy podjąć działania, aby minimalizować efekt miejski wyspy ciepła, aby podnosić komfort życia mieszkańców, aby schładzać to miasto w trakcie na przykład fal upałów czy okresów suszy, czy rozbudowywać infrastrukturę błękitno-zieloną, czyli tak naprawdę rozbudowywać obszary zieleni po to, aby retencjonować wody opadowe, właśnie aby przeciwdziałać na przykład zjawisku suszy, czy minimalizować efekty lokalnych powodzi. Po trzecie, mamy narzędzia, które pozwalają nam dobierać określone rozwiązania zielone czy błękitno-zielone w danej przestrzeni miejskiej, czy to przy zagospodarowaniu wnętrz podwórzowych, czy w pasach drogowych, czy we wszelkich obszarach, jakie będziemy chcieli przeanalizować. Narzędzie podpowie nam, co najlepiej zastosować, aby uzyskać najlepszy efekt ekologiczny i aby zminimalizować te ryzyka, które tutaj były analizowane. No i na koniec mamy możliwość oceny naszych działań, czyli w takich okresach, powiedzmy, dwuletnich, będziemy obserwować, jeżeli w danym miejscu przeprowadziliśmy daną inwestycję, na przykład zanieczyszczyliśmy plac Nowy Targ, jak to wpłynęło na funkcjonowanie tego miejsca i jak obniżyliśmy ten efekt miejskiej wyspy ciepła, bo tam był on potężny, natomiast teraz po zagospodarowaniu zielenią został zminimalizowany. Na pewno nie mieliśmy tak detalicznie zinwentaryzowanego stanu zieleni. Tak, to są długotrwałe procesy, kosztowne procesy, nie było nas na to stać, więc w tej chwili nasza praca została w jakiś sposób przyspieszona. Ja bym powiedziała, że to jest taki przełom technologiczny. To jest smart city w obszarze zieleni, bo wiemy, co mamy. Jesteśmy w stanie tym na bieżąco zarządzać. Nie trzeba specjalnych inwentaryzacji zamawiać i wydawać na to dużych środków finansowych, aby wiedzieć, co mamy. Więc to jest absolutna zmiana i mamy tak naprawdę potwierdzone metodami naukowymi czy zastosowanymi algorytmami to, co wcześniej obserwowaliśmy empirycznie, czyli mamy potwierdzone to na liczbach, że tutaj mamy ryzyka, tutaj tak naprawdę materializują nam się te ryzyka klimatyczne i musimy zadziałać, a inne miejsce może możemy odłożyć na później, bo tam powiedzmy sytuacja jest opanowana. Narzędzie pozwala nam również ocenić, czy w danej lokalizacji lepiej sprawdzą się nasadzenia, czy może lepiej rozwiązania typu ogrody deszczowe albo rozszczelnienia w konkretnych środkach finansowych. W mojej ocenie będziemy z tego mogli doskonale korzystać, na przykład oceniając propozycje mieszkańców składane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, czy też propozycje rad osiedli składane w ramach funduszu osiedlowego, bo jeżeli na przykład mamy do zagospodarowania wnętrze podwórzowe, gdzie mieszkańcy lub rada osiedla chcą konkretnych rozwiązań, chcą mieć zielone sąsiedztwo, jesteśmy w stanie w celowany sposób zadedykować i pokazać, co lepiej się sprawdzi w kontekście efektu ekologicznego i zamierzamy z tego korzystać. Zieleń nie tylko schładza przestrzeń miejską, powoduje, że zmienia się mikroklimat, ale również przetrzymuje wody opadowe, czyli pozwala przeciwdziałać, minimalizować zjawisko suszy, a w przypadku nawalnych deszczy gromadzi tą wodę i działa jak gąbka. Dlatego mówimy o mieście błękitno-zielonym, mieście gąbki. I myślę, że mieszkańcy Wrocławia mogli zaobserwować to zjawisko 2 lata temu, kiedy mierzyliśmy się z powodzią we Wrocławiu i wówczas w dolinie rzeki Bystrzycy doskonale było widać ten efekt, czyli w Parku Złotnickim, w Parku Stabłowickim woda znajdowała się w parku, ale nas to nie bolało, bo dzięki temu mieszkańcy nie byli zalani. Zatem wiemy, co mamy. Mamy zinwentaryzowaną całą zieleń w mieście, niezależnie od struktury własności. Wiemy, w jakiej jest kondycji. Wiemy, gdzie musimy najszybciej zainterweniować, aby tam podnieść jej jakość. Mamy narzędzia, aby oceniać, co gdzie najlepiej się sprawdzi. I mamy narzędzia w interwałach na przykład 2-4-letnich oceniać, jak sprawdzają się te rozwiązania, aby wyciągać wnioski na przyszłość.
3: Na podstawie tych zdjęć lotniczych wykonano bardzo wiele map obejmujących wszystkie aspekty tego, co się dzieje w mieście.
1: Tłumaczy Grzegorz Synowiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3: Rozszerzyłbym to trochę, bo nie chodzi nam tylko i wyłącznie o zieleń, o tą warstwę zieloną, ale także o, nazwaliśmy sobie to wyzwania adaptacyjne. Jest ich aż 5 i dotyczą one przede wszystkim zagospodarowania terenu, przepuszczalności tego terenu, czyli jakby stopnia uszczelnienia, ale także termiki, temperatury powietrza, temperatury powierzchni, zieleni jako takiej, bioróżnorodności, czyli zróżnicowania tej zieleni w przestrzeni miejskiej. No i wreszcie warunków wodnych, czyli to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, czyli zagospodarowanie wód opadowych i tego typu elementy. I teraz na podstawie tych map byliśmy w stanie wskazać te miejsca w mieście, które wymagają jakby interwencji albo które są na tyle cenne, że powinniśmy je zachować na przyszłość. Mapy są na tyle dokładne i te dane, które posiadamy, są tak dokładne, że jesteśmy w stanie zejść do poziomu pojedynczego drzewa. My na podstawie tych map i danych lotniczych, które posiadamy, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić stan gatunkowy, kondycję zieleni, wysokość, wielkość korony, nawet ilość powierzchni liści, którą to drzewo produkuje. Więc tutaj mamy bardzo dokładną informację dla wszystkich 2,5 miliona drzew we Wrocławiu, co nam pewnie ułatwi pracę z punktu widzenia chociażby Zarządu Zieleni Miejskiej, który musiałby wtedy te drzewa po prostu indywidualnie inwentaryzować. Tu mamy zbiorowiska roślinne zidentyfikowane nie tylko do poziomu, powiedzmy, nie wiem, trawnika czy łąki, ale także też zbiorowiska bardziej bliższe naturze.
1: Ponad 9 tysięcy zdjęć lotniczych i 2000 kilometrów lotów pomiarowych. U nas teraz o samolotach, które skanowały Wrocław, oraz o mapach i narzędziach, jakie na tej podstawie powstały. Dyrektor strategiczny projektu Cool City z firmy MGGP Areo, Łukasz Sławik.
4: To są rzeczy, które są wyjątkowe na skalę polską, europejską i światową i mówimy to z pełną odpowiedzialnością. Narzędzia, które pozwalają podejmować takie decyzje, stworzyliśmy chyba dlatego, że spotkały się zespoły, które miały otwartą głowę i pomyślały, że nie ma ograniczeń i mają głowę w chmurach. I z jednej strony możemy określić tak nasze zespoły, które nie stawiały sobie żadnych ograniczeń, a z drugiej strony faktycznie, żeby to wszystko było możliwe, musieliśmy spojrzeć na Wrocław z góry i rozpoczęliśmy tą przygodę od pułapu satelitarnego, gdzie pozyskaliśmy dane i obserwowaliśmy Wrocław z tej perspektywy, kilkuset kilometrów. Natomiast dane i wiedza tam zdobyta była niewystarczająco szczegółowa do tego, żeby móc podpowiedzieć na tak szczegółowe pytania miasta, dlatego zeszliśmy do pułapu lotniczego i dlatego przez kilka dni i nocy słyszeli Państwo odgłosy naszych samolotów, za co przepraszamy, natomiast było to konieczne. Posiadamy flotę samolotów fotogrametrycznych, która jest przystosowana do pozyskiwania danych lotniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sensorów, bardzo wyspecjalizowanych, które mierzą temperaturę, mierzą wysokość roślinności, jej strukturę. Mogą również spojrzeć w głąb tkanki roślinnej, na podstawie czego możemy identyfikować gatunki czy kondycję tych roślin. I ważne było to, żeby zejść z pułapu satelitarnego do lotniczego po to, żeby zacząć obserwować w mieście pojedyncze obiekty, którymi miasto zarządza, czyli drzewo, konkretna łąka kwietna, konkretny trawnik, krzew. Potrzebowaliśmy zinwentaryzować te obiekty w całej przestrzeni miasta, które ma 300 km. I byłoby to niemożliwe, i dotychczas tak naprawdę jest niemożliwe, z zastosowaniem standardowych technologii, czyli GPS-a i inwentaryzacji terenowej. Lataliśmy nad Wrocławiem kilkukrotnie, pozyskaliśmy dane i w okresie wegetacyjnym, po to, żeby zobaczyć, jaka jest kondycja roślinności, zobaczyć jej różnorodność biologiczną, ale lataliśmy również w okresie bezlistnym, po to, żeby zobaczyć to, co zazwyczaj na co dzień przykrywa roślinność i ocenić, jaki jest stopień przepuszczalności czy nieprzepuszczalności powierzchni terenu, która jest istotna do tego, żeby miasto stało się tą gąbką. To wszystko pozwoliło nam w bardzo krótkim okresie zebrać dane, które wykonaliśmy przy pomocy właśnie takiego jakby planu lotu. Natomiast to, co jest jakby kluczowe, to to, że z tych danych mogliśmy przejść do kolejnego etapu, czyli zacząć te dane analizować. Cały zespół specjalistów, który pracuje w projekcie, czy to ze strony Wrocławia, czy lidera, czy pozostałych jakby członków konsorcjum, wkładając swoją ekspercką wiedzę, czy to w zakresie botaniki, roślinności, warunków wodnych, bioróżnorodności, mogły zacząć te dane jakby przetwarzać do postaci informacji. Bo to, co jest jakby najważniejsze, to skuteczne zarządzanie adaptacją i procesem adaptacji, zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie, to przede wszystkim oparcie tego zarządzania na danych, wiarygodnych danych i aktualnych danych. I to jest najistotniejsza przewaga całego rozwiązania Cool City i wartość, którą dzisiaj posiada miasto Wrocław, że posiada dane, na podstawie których może podejmować wiarygodne i poprawne jakby decyzje, żeby skutecznie przeprowadzać proces adaptacji.
1: No właśnie, co z tymi informacjami zamierza zrobić Wrocław, jeśli chodzi o wodę?
5: We Wrocławiu, tak jak i w ogóle w tej części Europy, od lat obserwujemy postępujące zmiany klimatu. Nazywam się Przemysław Kałecki, jestem wiceprezesem zarządu MPWiK Wrocław. Wrocław to widzi, w związku z tym w poprzedniej kadencji samorządowej Wrocław przyjął program adaptacji do zmian klimatu i między innymi jednym z elementów tego programu jest strategia gospodarowania wodami opadowymi, czyli zbiór działań, które mają na celu wykorzystać ten zasób tak cenny, jakim jest woda, na miejscu, a nie zrzucać tej wody do systemu kanalizacyjnego. W związku z tym MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się. Przykładem tego jest staw Pilczycki, gdzie od lat widzimy, że poziom lustra wody obniża się. Stąd w najbliższym czasie ogłosimy przetarg Zaprojektuj i buduj. Wybierzemy wykonawcę, który przygotuje takie rozwiązania hydrauliczne, aby przekierować właśnie wody opadowe do stawu, aby podnieść lustro wody tegoż stawu. Ale gdy tej wody nadmiarowej będzie za dużo, to z kolei rozwiązania przygotowane właśnie w tym projekcie pozwolą lepiej nawodnić pobliski Park Pilczycki, aby poprawić klimat, poprawić standard nawodnienia tych terenów dla roślinności, która właśnie tam się znajduje. Oczywiście takich miejsc występuje jeszcze więcej. To jest efektem zmian klimatu postępujących, które widzimy na całym świecie i pracujemy także nad innymi obszarami. Jednocześnie szukamy rozwiązań takich, które pomogą urbanistom tak projektować Wrocław, aby unikać gęstej zabudowy, zabetonowywania terenów, które są ryzykowne, czyli stanowią tak zwane hotspoty deszczowe.
1: Dodam tylko, że przykładowo 11 czerwca we Wrocławiu w ciągu niespełna 2 godzin spadło 20 litrów wody na metr kwadratowy, a to 1/3 średnich miesięcznych opadów dla czerwca w naszym mieście.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie to wolne, ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
7: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław. To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
8: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
7: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
8: To już są koszty, które zbliżają się do miliona i to grubo.
7: Mm-hmm. Czyli duże koszty, jak słuchacze mogą sobie wyobrazić. Ta pomoc jest oczywiście potrzebna. A jeżeli miałybyśmy jeszcze raz przypominać, co zostało, jak to w ostateczności będzie wyglądało?
8: Azyl ma zostać przebudowany w środku i ocieplony z zewnątrz. Ma zostać wykonana termomodernizacja. Zmieniony został dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych, na biuro i dla wolontariuszy, żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
7: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane, jakiekolwiek mogłyby coś oferować?
8: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
7: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
8: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy. Muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
7: Mm-hmm. A ile trwają takie szkolenia?
8: One odbywają się raz w miesiącu, jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
7: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
8: mogą to... i się zgłaszają takie osoby.
7: Okej, okay, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które na co dzień, wiadomo, posiadanie zwierzęcia w domu, to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
8: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
7: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
8: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych, natomiast no lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do osiemnastki, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
7: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
8: Mnóstwo rzeczy.
7: Na przykład?
8: Że to jest ciężka praca. Że są zmęczeni.
7: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a jednak...
8: Łaskanie piesków tak. I kotków. To jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które przyjeżdżają z interwencji, na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe i wracam do azylu, umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii, jest dyżur. I ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku. Ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także... No, jak widać.
7: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
8: Tak, ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane, samli takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie się nie udali i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku. Ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
7: Mhm, to pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę, pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
8: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
7: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
8: Lub tacy, którzy chcą pomóc po
7: Dokładnie.
8: Prostu i być przydatni.
7: To jeszcze tak jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
8: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia właściwego, podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomagania, a czym innym, Fanaberia. Kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
7: To na podsumowanie na ten letni okres jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
8: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam. Czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie
7: sezonowe.
8: Jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
7: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście były osoby, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
8: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
6: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z was zapewne będzie miała trochę wolnego, no i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
9: W sobotę we Wrocławiu rusza remont torowiska na ulicy Trzebnickiej. Tramwaje będą kursowały objazdami, a dla kierowców zmienia się tyle, że z ulicy Kraszewskiego nie będzie można skręcić w lewo w kierunku mostów trzebnickich. Poza tym będą mieli po jednym pasie w każdym kierunku.

0: Halo Radia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a od nas dowiecie się, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Wrosoundu, czyli o lipcowym wrocławskim festiwalu sobie porozmawiamy, ale zanim o tym, jak brzmi miasto, to najpierw o tym, jak wygląda i jak ma wyglądać. Wrocław wraca do tworzenia uchwały krajobrazowej, regulującej to, gdzie pojawiają się w naszym mieście reklamy. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
2: Chcemy wejść w tą grupę miast, które mają już uregulowany status funkcjonowania obszarów zielonych, ale też i reklam w mieście, wizualizacji różnego rodzaju obiektów. To nie jest prosta sprawa. Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
3: No przez lata we Wrocławiu trochę się musieliśmy przyzwyczaić do tego, że chaos reklamowy w mieście jest czymś normalnym, ale musimy sobie powiedzieć jasno, nie jest. Nie jest i nie będzie.
1: Twierdzi wrocławska radna miejska Anna Kołodziej.
3: Ustawa jest dziurawa, ustawa wymaga prac, no ale my już nie chcemy dłużej czekać i nie będziemy dłużej czekać. Dlatego wracamy do prac nad uchwałą krajobrazową, ale chciałabym to jasno podkreślić, że my nie wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy bogatsi o bardzo dużo wiedzy i tu naprawdę chciałabym to podkreślić. Analizowaliśmy i rozstrzygnięcia nadzorcze z innych miast i wiele wyroków sądów. Z pomocą urzędników urzędników miejskich też kontaktowaliśmy się z innymi samorządami i wymienialiśmy się z nimi doświadczeniami i to nadal będzie się działo. Dlatego dzisiaj wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy kilka lat temu i jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były nie tylko ambitne, ale żeby były przede wszystkim skuteczne. Skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów w tym temacie. To będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i tak chcemy, żeby ta uchwała funkcjonowała i żeby jej efektem było stopniowe, bo oczywiście nie może to się wydarzyć w jeden dzień, ale stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta, przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, bo musimy sobie to powiedzieć jasno, bardzo wiele, a właściwie ich znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie. I to są dla nas rzeczy najważniejsze, to jest największe wyzwanie, ale też dlatego wraz z tym dniem, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, będziemy głosować już samą uchwałę, wraz z jej wejściem w życie musi rozpocząć pracę zespół, nad jego kształtem i formą działania jeszcze dyskutujemy, ale zespół, który będzie odpowiadał za identyfikowanie tych naruszeń, które widzimy w przestrzeni miejskiej i który będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej, bo musimy sobie powiedzieć jasno, przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym. Miasto nie jest tablicą reklamową. Miasto to jest miejsce do życia. Oczywiście zaprosimy mieszkańców do konsultacji społecznych. Po raz kolejny będziemy chcieli wysłuchać ich uwag. To będzie jedna z takich najważniejszych decyzji dotyczących wyglądu miasta na najbliższe dekady. Informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. I w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników. Najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy. Dlatego postaramy się trochę to odwrócić. Raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji, z racji kształtu uchwały będzie po po prostu nielegalne.
1: Co ciekawe, zapytani przeze mnie wrocławianie mówią, że reklamy przeszkadzają im mniej niż kiedyś.
0: Żeby zasady były, to na pewno, natomiast nie widzę tego, żeby to byłby problem.
4: A szczerze mówiąc, ja nie zwróciłem uwagi na to.
5: Jeżeli jest droga pełna tych billboardów, jest, no to już jest coś okropnego, bo wiem, że jeżdżę i zamiast patrzeć na drogę, to człowiek patrzy na te billboardy.
6: Są większe problemy niż reklama, typu śmieci, typu szczury.
1: A teraz już nie o problemach, a o przyjemnościach, czyli o nadchodzącym festiwalu WroSound.
7: Cześć wszystkim, jestem Kuba Więcek, jestem saksofonistą, producentem, ale też dyrektorem artystycznym festiwalu WroSound.
1: Właśnie, WroSound się zmienia. Jaki był pomysł na tegoroczną edycję i czy to jest tak w ogóle, że to się wymyśla najpierw, jakie to ma być i później się układa line-up, czy stwierdzasz jako dyrektor artystyczny, że chcesz tych, tą i tego i z tego się układa jakoś klimat?
7: Przecież ten line-up najbardziej po prostu jakoś odwzorowuje to, kim ja jestem jako osoba. Ja właśnie pomimo tego, że jestem saksofonistą, jazzmanem, to bardzo szybko zacząłem flirtować z innymi gatunkami muzycznymi. No i właśnie ten festiwal trochę pokazuje tą taką różnorodność, że właśnie tego jazzu tak dosłownie nie ma aż tak dużo, ale ta muzyka jazzowa bardzo mocno jest w tych wszystkich innych zespołach, które są. Właśnie nie wiem, jak są ci raperzy, na przykład oni wykonują swoją muzykę z instrumentalistami na scenie, którzy właśnie trochę są z tej takiej sceny jazzowej. Jazz właśnie ma w sobie dużo jakiegoś takiego eksperymentu, chęci pokazywania jakichś nowości. No i też ten nasz line-up jest taki, że jest tam dużo jakichś świeżych rzeczy, czegoś, czego słuchają młode osoby, czegoś, co po prostu jakoś, nie wiem, angażuje dzisiaj tych ludzi do tego, żeby iść w jakimś kierunku, nie tylko właśnie jako po prostu słuchanie muzyki, ale też jako osoby generalnie, jak oni żyją.
1: A jak on powstawał?
7: Ten line-up powstał w taki sposób, że po prostu tak naprawdę szukam rzeczy, które są dla mnie jakieś takie ciekawe do słuchania, to są rzeczy, których po prostu ja na co dzień słucham, inspiruję się nimi. Też generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego słuchają i właśnie szukam jakichś takich odpowiedzi na to, czym są dzisiaj jakieś trendy w muzyce i jakby staram się to podkazywać na festiwalu. Coś, co jest też dla mnie ważne, no to festiwale w Polsce mają to do siebie, że wielu artystów się na nich powtarza. Jest bardzo ten line-up powtarzalny, jakiś taki, można go przewidzieć, a tutaj staram się jednak, żeby było coś takiego, że oglądamy to. Jest oczywiście parę jakichś takich nazwisk, które są znane i nie wiem, przez ludzi szanowane, ale to są właśnie też jakieś takie nazwiska, które kojarzą się z jakąś taką właśnie poszukiwaniem, z jakimś eksperymentem, a tak to no, dużo jest takich zespołów z różnych bardzo bajek, że ciężko, żeby jedna osoba znała te wszystkie światy, które będzie można w trakcie festiwalu odwiedzić.
1: Właśnie, ja przyznaję, że nie wszystkich artystów z tego line-upu znałam wcześniej. Opowiedz proszę o tym, kogo będzie można usłyszeć.
7: Będziemy mieli wielu artystów z zagranicy. Mamy dwóch wspaniałych headlinerów. Pierwszy jest to zespół Sonlux. To jest amerykański bodajże skład, już bardzo znany od wielu lat. Byli teraz nawet nominowani do Oscarów za ścieżkę dźwiękową, którą zrobili do filmu. Oni grają już tak naprawdę wiele lat. To jest taka muzyka, właśnie dla mnie jako dla muzyka jazzowego jest to bardzo bliskie, no bo dla mnie to jest oczywiste, że oni z tym jazzem mają dużo wspólnego, ale oni właśnie dużo eksperymentują w jakimś takim rocku progresywnym, elektronice. I oni będą grać w pierwszy dzień. Pierwszy dzień generalnie ma to do sobie, ma on to do siebie, że on jest taki troszeczkę bardziej hip-hopowy, trochę bardziej brudniejszy, jeśli chodzi o tą taką stylistykę. Jest tam jakby wiele właśnie hip-hopu, eksperymentu. A drugi dzień, gdzie headlinerką jest Alice Fibilu, to jest afrykańska wokalistka, która obecnie mieszka w Berlinie, jest taki bardziej indie rockowy, jakiś taki pop, alternatywno-popowy, więc jakby to jest jakiś taki podział, który się wytwarza na festiwalu. Więc mamy tych dwóch headlinerów, którzy są z zagranicy. Jest też holenderski zespół Yin Yin, to jest muzyka gitarowa, taka alternatywno popowa, psychodeliczna. Jest skład z Nigerii Kabosze, to jest taki jakby hip-hop w stylu, bym powiedział, Tylera The Creatora, jak usłyszałem, no to właśnie z tym mi się skojarzyło, że taki trochę Tyler, ale afrykański. Mam jeden z najbardziej rozpoznawalnych teraz zespołów właśnie jazzowych, tej takiej sceny idącej z tego takiego, tym nurtem brytyjskim, Moses Ufi Trio, oni są jakby z Berlina. I jest cała plejada polskich wspaniałych artystów, artystek. Są właśnie wrocławskie akcenty, Dawid Tyszkowski, wspaniały wokalista, czy Astlip, wschodzący raper. Będzie też Kosma Król, Karuzelka, Daria ze Śląska, W Czasy Orkiestra, to jest taki zespół już z dużym stażem i będą grać w takim z takim projektem, gdzie swój zespół rozbudowują o dodatkowe instrumenty. Jest jakby premiera tego w Polsce, nigdy nie było to grane u nas. Będzie zespół The Casino, Mlecze, włoska wokalistka Gaia Banfi. Tak.
1: Właśnie, to chyba najwięcej zagranicznych artystów w historii Prosoundu.
7: Tak, no w zeszłym roku chyba mieliśmy, nie wiem, tak strzelam, 4-5, a teraz chyba 6 albo 7 nawet.
1: Ale też ten wrocławski akcent będzie.
7: Tak, to jest właśnie zawsze było ważne dla festiwalu. No i właśnie tutaj mamy Dawida Tyszkowskiego, który jest no, jeden z moich ulubionych polskich wokalistów, który właśnie otarł się o taki bardzo mocny jakby mainstream w pewnym momencie, a potem zszedł do jakiegoś takiego mocnego eksperymentu i teraz jest tam gdzieś pomiędzy w tym wszystkim i to właśnie taka muzyka gitarowa, alternatywna indie, która jest mi bliska. No i właśnie wschodzący raper, który już jest dosyć uznany na tym takiej młodej scenie, czyli Astlip.
1: Tak, patrząc na to, czym się zajmujesz, to wydaje mi się, że lubisz odnajdywać się w trochę nowych rolach za każdym razem. Jak ci jest w tej roli właśnie dyrektora artystycznego w Rosoundu? Drugi już rok.
7: Tak, to jest drugi rok. No jest mi bardzo dobrze, bo po prostu motywuje mnie to do jakiegoś takiego rozwoju, do tego, że ja generalnie jako muzyk, który cały czas jakby tworzy rzeczy, staram się być bardzo mocno na baczności z tym, co dzisiaj w muzyce jest świeże i ciekawe. Też jakby sam organizuję dużo koncertów z własnym zespołem, więc jakby staram się cały czas oglądać, co dzisiaj porywa tłumy i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, że mogę potem to przenieść na właśnie bycie dyrektorem artystycznym i te swoje doświadczenia mieszać, więc jakby czuję się w tym bardzo dobrze i płynnie.
1: Właśnie, bo ty będziesz na scenie też obecny w innej roli niż muzyka. Mówię o scenie społecznej, opowiedz o tym, co to jest za część festiwalu.
7: Tak, właśnie w tym roku robimy po raz pierwszy takie... Staramy się z tym festiwalem bardziej wyjść do publiczności w ten sposób, żeby publiczność mogła dużo bardziej się zbliżyć do artystów występujących, do tego, żeby po prostu jakby... Nie jesteśmy jakimś takim festiwalem jakby mega dużym, więc jakby jest na festiwalu bardzo intymnie, jakby wszyscy mają bardzo mocną możliwość do tego, żeby wejść w relacje z artystami. No i właśnie ta scena powstaje po to, żeby jakby móc wspólnie nawiązać jakiś dialog, żeby móc jakby wspólnie jakby podyskutować, żeby po prostu trochę oddzielić tą taką granicę, że artyści są właśnie nie wiadomo kim, tylko właśnie, że wszyscy jakby jesteśmy ludźmi, mamy jakieś wspólne tematy i jakby łączą nas jakby te same problemy i wszyscy razem się możemy inspirować.
1: I co jest w programie tej sceny?
7: No tam będzie jakby dużo jakichś różnych po prostu rozmów na temat po prostu muzyczne, dużo, no to też jakby jest dużo jakichś takich, no zależy to trochę od publiczności, jakby co, jakby czego ona jest ciekawa, może jakby właśnie sama wyjść z tą inicjatywą i jakby to jest, przede wszystkim chodzi o to, żeby się na to jakby otworzyć.
1: To będzie tak równolegle do koncertów przed nimi, jak to jest pomyślane?
7: To będzie równolegle, to jakby są wszystko wydarzenia, które się będą działy chyba w trakcie. Jakby dużo rzeczy jakby się dzieje jakby na zakładkę, jakby kiedy trwa jakiś jeden koncert na dużej scenie, to jednocześnie jest na mniejszej, jakby staramy się, żeby te

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
2: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
1: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
2: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy
1: to
2: blok...
1: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
2: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
1: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
2: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
1: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
2: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
1: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
2: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności

0: od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
1: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
0: Miejsc jest tak samo 40.
1: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
0: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
1: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
0: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy trzy bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
1: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
0: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
1: Czym ona najbardziej była zainteresowana?
0: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
0: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mhm, a właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
0: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą zapomniałyśmy?
0: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
0: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są 2-dniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
0: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
0: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają najdalej, albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
0: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturii jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
1: właśnie,
0: po prostu...
1: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
0: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parująca od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: wspólne domy biorą się stąd. Agata.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: O reklamie. Pogoda.
7: Na termometrach w mieście okolice 15 stopni, a więc za nami całkiem przyjemna, chłodna noc. I nie wspominam o tym bez kozery, bo dziś do miasta wracają upały. Po godzinie 15 termometry pokażą 30 stopni i taka temperatura utrzyma się aż do wieczora, do okolic godziny 19. Późnym wieczorem około 20.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Środę to ja najbardziej lubię za to, że jest tak, wiecie, idealnie, tak w punkt. Ani nie wypada za wcześnie, ani nie za późno. Jak sobie w środę przypomnicie, że macie jeszcze coś do zrobienia, to na pewno zdążycie. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, jest siódma.

0: Switch Disco, Be React w Melo Radio. Podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7 mamy, a wy macie telefon swój, to świetnie, bo my mamy meloradio.pl, taką stronę, na której jak wejdziecie z telefonu, to na dole będzie zielona ikonka, taka słuchawka, tam wystarczy nacisnąć i już można nam fajną głosówkę nagrać, a dzisiaj chcemy was zapytać, uwaga, skupcie się, co można robić fajnego, ciekawego, wyjątkowego, śmiesznego, albo takiego, co byście chcieli, na pierwszą literę twojego imienia. No, pomyślcie chwilę i od razu wejdźcie na meloradio.pl i nagrajcie, co tam wymyśleliście. Co można robić fajnego, ciekawego, wyjątkowego na pierwszą literę twojego imienia? No to nagrywajcie, czekamy. Masz jakiś pomysł, Darka? Na dy, dy, dy?
1: Dzielić się, nie wiem, czymś tam na pewno.
0: Dobra, ja mam dobry, na W. Wyspać się.

0: M Brother w Melo Radio. Co takiego fajnego można robić na pierwszą literę twojego imienia? Czekamy na fajne głosówki. No i podpowiem, że za fajne głosówki to my fajny merch dla was mamy. Wchodźcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka słuchawki, wystarczy nacisnąć. Nagrywacie, wysyłacie, no i słuchacie się na antenie Melo Radia. Słuchajcie, jeszcze się dobrze wakacje nie zaczęła. W Norwegii to już mówią o tym, jaki będzie nowy rok szkolny i czego nie będzie. Od września wprowadzają tam zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych. No, nauczyciele ostrzegają, używanie tego wynalazku może spowodować, że dzieci pominą ważne etapy w edukacji. Nie wolno. Żeby tak nie było, nie będzie jaja. Bo jak mówią norwescy nauczyciele, najważniejsze w szkole jest to, żeby nasze dzieci uczyły się czytać, pisać i matematyki. Słuchajcie, jak to usłyszałem, to normalnie jakbym słyszał moją panią w szkole, nie? Darłak, polski i matematyka! No.
1: Tylko u nich tam chyba nie będą krzyczeć o polskim.
0: Pewnie nie. Jestem ciekaw, jak bez jaja poradzą sobie nauczyciele.
1: Będą niezłe jaja.

0: I can't wait, Bob Sinclair. Nie mogę się doczekać tych waszych głosówek. Wbijacie na meloradio.pl i nagrywacie głosóweczkę. Co fajnego można robić? Na pierwszą literę waszego imienia. No co takiego?
1: To ja mogę anglezować.
0: Anglezować, sprawdziłem. To znaczy, że unosić się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów. Ależ zabrzmiało to ciekawie. No dobra, a ty?
2: Sebastian, czyli w takie lato sączymy schłodzony soczek.
0: Fajna opcja i propozycja. Co fajnego wam chodzi po głowie? Co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z K100Pro masz wsparcie koordynatora pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama K100Pro. 100% pro.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
17: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

0: albo nagraj głosówkę na meloradio.pl. Czekamy, co fajnego można dzisiaj robić na pierwszą literę twojego imienia.
1: Ja mam na imię Patryk i myślę, że najlepsze, co mógłbym tutaj wymyśleć, to by było podróżowanie.
0: Aha.
2: Na literę i można improwizować.
0: Można. Kamila, a ty?
3: Kłócić się z GPS-em, jak nas wyprowadzi w jakieś pola.
0: Dobre, dobre.
4: Ja jestem Mateusz, no i na pierwszą literę mojego imienia może na przykład myziać makaka, a makak to taka małpa, jak każdy wie.
0: No, tam miziać to można się tak ogólnie, bo dzisiaj to dzień przytulania mamy, także wiecie, jak macie jakiś fajny pomysł, co fajnego można robić na pierwszą literę waszego imienia, to cały czas można dorzucić głosówkę na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Atolomix. Jedna z propozycji do 30 Melo Radio. Głosujecie na meloradio.pl. Można wbijać w każdej chwili, a teraz już za 8 minut 8 i newsy będą już za chwilę.
1: Będą też upały. Przez najbliższe dni będzie tylko cieplej, cieplej i jeszcze cieplej.
0: I jeszcze.
2: A już o 8 zagramy
0: Daya i Good Boys Hideaway w Melo. Przy tym numerze to nawet zrobi się wam gorąco. Tak zagramy już niedługo, tak podkręcamy tempo w Melo Radio w środę rano.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
2: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
2: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia!

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
8: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

To rzadko bywa w centrum Wrocławia, temu przypominam, że trwa remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Swobodnej, Borowskiej, Suchej i Ślężnej. Tramwaje kursują objazdami, a samochody nie mogą skręcić z Borowskiej w Suchą i z Swobodnej w Borowską. Bezpiecznej drogi.

0: Przygotujcie się na naprawdę gorące dni w mieście. Dziś termometry pokażą maksymalnie 30 stopni. Jutro już 34 i tak samo w piątek. A w weekend czekają nas tropiki. O poranku 22 stopnie, więc będą tropikalne noce, a w ciągu dnia temperatura może osiągnąć nawet 37-38 stopni w cieniu.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W najbliższych dniach policja będzie zwracała szczególną uwagę na dzieci i seniorów, a straż pożarna będzie monitorowała zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona.
2: Najgoręcej ma się zrobić od czwartku. W niektórych miejscach temperatura przekroczy 35 stopni. Gdańska konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy odbędzie się bez Wołodymyra Zełenskiego. To już oficjalne stanowisko Kijowa. Ukrainę będzie reprezentowała szefowa ukraińskiego rządu Julia Swirydenko. Teraz podsumowanie ostatnich meczów na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0, z takim samym wynikiem Chorwacja pokonała Panamę, Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą, a Portugalia zwyciężyła 5-0 w spotkaniu z Uzbekistanem.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: A już za chwilę sprawdzimy, kto zwycięży dzisiaj w zabawie Gotowi na Wszystko. Jeżeli czujecie, że to właśnie wy dzisiaj możecie pokazać wszystkim, to bądźcie blisko, za chwilę wasza szansa. Jest ósma, Bartek, Marcin i Daria. Siemanka.

0: James Hype w Melo Radio. Zagra dla was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, w samym środku wakacji. Pamiętajcie, że bilety do zgarnięcia w Melo. A teraz już 11 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo w środę rano i zabawa Gotowi na Wszystko czeka na was. I my czekamy też. I dwie osoby mają szansę. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Merch czeka. Są skiety Melo Radia do zgarnięcia. Jest Melo Torba. No to co? To wykorzystajcie swoją szansę dzisiaj.
1: No, 321-321-777. Bardzo łatwy numer do zapamiętania.
0: Dzwońcie już teraz. Możecie być gwiazdą dzisiejszego poranka i udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. 321-321-777. Czekamy teraz. Zaczynamy już za chwilę, a wcześniej Ejbany. 12 minut po 8 w Melo.

0: Jack Jones, Melo, 16 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Teraz jest z nami Adam. Cześć, Adam.
2: Cześć, cześć.
0: Adam jest poukładany w życiu i w ogóle w pracy przede wszystkim, bo on się logistyką zajmuje i u niego to tam wszystko musi być jak trzeba. Zgadza się, Adam?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze powiedziałem, nie?
2: Bardzo dobrze.
0: Dobrze to ułożyłem,
3: pięknie,
0: prawda?
3: Baldek.
0: Pięknie, dobra.
3: Idealnie.
0: Idealnie. Jej, wow. Lecimy dalej. Uwaga, jest też Krzysiek. Cześć, Krzyśku.
4: Witam, witam.
0: Cześć. Teraz uwaga, bo Krzysiek was zdenerwuje, bo on tylko do 12 pracuje, a później to od razu fro nad wodę leci.
3: Nie.
0: No to zazdro, Krzyśku. No dobrze, panowie, dwa pytania za chwilę się pojawią. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba i najważniejsza zasada. Znacie pewnie, ale podpowiem, żeby wszystko było jasne. Kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Możemy zaczynać?
4: Tak, można.
0: Gotowi na wszystko. Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Ile minut ma doba w Japonii? 24 czy 25? Ile godzin? Przepraszam. Ile godzin?
2: Adam.
0: Ile godzin?
2: Adam.
0: Adam. Krzysiek. Adam czy Krzysiek?
3: Adam pierwszy.
0: Adam pierwszy. Adam ile?
2: 24.
0: Dobrze. Brawo. Ale bym się wyłożył, nie?
3: Oj,
0: najlepsze, najlepsze, że oni by dobrze odpowiedzieli. Zrzucam wszystko na Darię, tak.
3: Ej,
0: pytania przygotowuję,
3: stop,
0: nie? Dobra, uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień przytulania. I teraz bardzo ważne pytanie, drugie. Czy przytulanie obniża poziom stresu, tak czy nie?
2: Adam.
4: Krzysiek.
0: Adam,
2: oczywiście, że obniża.
0: Oczywiście, powiedział Adam. Czyli co, 2-0 dzisiaj dla Adama?
3: Tak.
0: No,
3: tak.
0: Dobrze. Szedł Adam po prostu logistycznie skupiony, nie? Swoją ścieżką taką, którą sobie wytyczył i wyznaczył. Dla Adama, słuchajcie, są skiety. Krzysiek, ty się weź nie przejmuj, ty nad wodą niedługo będziesz, sobie posiedzisz, odpoczniesz, wyluzujesz. No właśnie. A oprócz tego też bądź zadowolony. Bardzo proszę, bo dla ciebie też coś fajnego tutaj mamy. Merch pakujemy. I Daria już wysyła.
1: Gotowi na wszystko.
0: A my podkręcamy tempo, jak zawsze, tylko w Melo Radio codziennie rano. Zawsze po 8 to sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Jutro znów będzie taka właśnie kolejna szansa i okazja. Gips już teraz w Melo.

0: Adema Eliza, Bad Angel w Melo Radio. Co fajnego dzisiaj możecie robić na pierwszą literę waszego imienia? Na takie głosówki dzisiaj czekaliśmy. No trzeba przyznać, że wy to macie naprawdę wyjątkowo ciekawe pomysły.
1: Krzysiek, na kato ja będę dzisiaj kisił o górę.
0: Oho. A ty?
2: Rżnąć, deski.
0: Wow. Okej. Okay. Wow. Wow.
3: No to...
0: Mocny dzień się zapowiada, no no.
3: Ja mu coś wyślę, panu na R wyślemy coś fajnego, bo naprawdę zaciekawiło mnie to.
0: Merch dla pana na R.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
23: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
24: Notino. Today is yours. Feel good.
25: Po reklamie.

0: Meloradio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

rozkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w środę rano. Jest takie miejsce, w którym tego lata spotykają się fani najlepszej elektronicznej muzy. Wy już wiecie, że to Kołobrzeg i Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia o super klimat i emocje zadbają m.in. James Hype, Afrojack, Hardwell, Sigala, Sony Fodera i Scooter i wielu innych wyjątkowych, którzy swoje sety zagrają dla was. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Słuchajcie uważnie, a taki wyjątkowy klimat, takiej muzy poczujecie również już w piątek po 21:00, wtedy na naszej antenie. Sunrise on Air w Melo Radio.

0: to by hlavou bola. V Melo Radio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Tobie Classy Trips. W Melo za 9 minut będzie 9 i mamy też Marcina, a Marcin to ma newsy dla was.
1: A w nich będzie Donald Trump, którym będzie miał w rękach puchar Mistrzostw Świata.
2: A już o 9 zagramy
0: Andy Dust w Melo. Mamy też w rękach prognozę pogody na środę. Za chwilę szczegóły w Melo Radio.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest! E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Trafik.
14: Teraz coś dla pieszych, bo zakończył się kilkutygodniowy remont Żabiej Kładki na Wyspę Bielarską we Wrocławiu. Konstrukcja jest oczyszczona, zabezpieczona przed korozją i ma nowe deski, tym razem kompozytowe, bo mają posłużyć dłużej niż drewniane. Przyjemnych spacerów. Cokolwiek planujecie na weekend, zadbajcie o to, żeby nie zabrakło wam wody i cienia, bo to będzie bardzo gorący weekend we Wrocławiu. Na termometrach nawet do 38 stopni. Do tego tropikalne noce na ponad 20 stopni. A na niebie bardzo dużo słońca i naprawdę niewiele chmur. Nie zapewnią wam zbyt dużo cienia.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
15: Na autostradzie A2 na wysokości Poznania przez ponad miesiąc należy spodziewać się korków. To w związku z wymianą nawierzchni na węźle Krzesiny. Prace są prowadzone etapami, aby utrudnienia były jak najmniejsze, przekonuje Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska.
16: Podział na etapy pozwala utrzymać przejazd przez węzeł przez cały okres remontu. Poszczególne łącznice są zamykane kolejno, a nie jednocześnie, co pozwala zachować najważniejsze relacje komunikacyjne i rozłożyć utrudnienia w czasie.
15: Prace mają potrwać prawie do końca lipca. Na południu Szwecji występują duże niedobory wody. To z powodu suszy na Gotlandii wodociągi zmniejszyły ciśnienie w kranach. Donald Trump wręczy puchar mistrzom świata. Szef FIFA ogłosił, że prezydent Stanów Zjednoczonych znów został przez niego wyróżniony. Rok temu Donald Trump wręczał trofeum klubowych mistrzostw świata.

Alan Walker w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Pamiętajcie, że dzisiaj mamy dzień przytulania, a wy możecie przytulić szybką kasę od Meloradia. Będzie taka okazja. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie, jaki macie pomysł, na co wydać taką szybką kasę. 200 czekają na was. A już za chwilę o tym, co ostatnio najbardziej podrożało. Słuchajcie, zwłaszcza jedna grupa produktów może was zaskoczyć. Szczegóły za moment w

0: Jestem Dimitri Vegas. Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, no oprócz tego, że temperatury coraz wyższe, to gorąco robi się też od rosnących cen. Na co dzień łatwo zauważyć, że więcej płacimy za transport czy usługi. Niektórzy powiedzą, nuda no, ale w rankingu produktów, które podrożały najbardziej na podium, są takie, co to, do których myślę, że co najmniej dwa was zaskoczą. Uwaga, na miejscu trzecim słodycze i desery. Czujecie to?
1: No chyba czuję tak. To, bo lubię jeść, więc czuję to po kieszeni.
0: Niektórym się robi. Uwaga, na drugim miejscu kawa i herbata. Darka, boli,
1: herbaty
0: nie?
1: Dawno nie kupowałem, ja bo mam cały zapas.
2: Ja kocham kawę, ja chyba zbankrutuję, moi drodzy. Chyba muszę częściej do kawiarni chodzić, może to się będzie bardziej opłacało.
0: Na pierwszym miejscu w rankingu drożyzny, tego co podrożało najbardziej, jest, dodałem, chemia gospodarcza i środki czystości. I to jest dobra wiadomość. Pamiętajcie, w życiu trzeba zawsze patrzeć na pozytywy, czyli taniej będzie jednak pójść na kawę niż posprzątać na chacie.

0: Tap tak z How Does It Feel w Melo. To teraz takie info dla tych, którzy czują, że dzisiaj duże roboty przed nimi. Słuchajcie, grupa ośmiu bobrów zbudowała mega fajną tamę, dokładnie w miejscu, gdzie czeski rząd planował postawić swoją własną.
1: Można?
0: Projekt, można. No, można. Projekt rządu był na etapie planowania i wiecie, miał kosztować ponad $1 000 000. No, a bobry zrobiły to za darmo. A wiadomo, za darmo to najlepsza cena, nie?
2: To prawda, to jest uczciwa cena.
1: A co z pieniędzmi się stało?
0: Pojęcia nie mam i nie wiem, jak te bobry zostały do tego namówione.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsu basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Bardzo blisko Melo Radio jesteście dzisiaj i to bardzo dobrze, bo dziś mamy dzień przytulania Carla Fernandez. Co jeśli w Melo? Już za 18 minut 10. Słuchajcie, pewien Australijczyk na imię ma Joseph udowodnił, że ma moc w głosie. Został ogłoszony najgłośniejszym człowiekiem świata. Krzyknął słowo now z głośnością 122 decybeli. To poziom, który przekracza poziom bólu dla ludzkiego ucha i taki hałas to robią na przykład startujące samoloty, syreny alarmowe albo wystrzały fajerwerków słyszane z bliska.
1: Ja mam kandydatkę, która ten rekord pobije, siedzi obok mnie, na imię ma Daria.
2: Ale uspokójcie się, Marcin, spływeczka.
0: Jestem ciekaw jednego. Daria, jakbyś tak się z nim spotkała, to czy Joseph dałby radę cię przekrzyczeć?
1: Pewnie nie.
2: Wydaje mi się, że nie.

0: Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Jest Adi, dzisiaj jest dzień przytulania, także korzystajcie. Cześć, siemanko.
1: Siemanko, no przytulam was wszystkich i to bardzo mocno. Tulimy! Teletubisie no. Mówią siemanko.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie miło, no bo tak, będzie Eben i Hearts. To wszyscy znają i kochają.
3: Wychowywaliśmy się na tych samych bajkach.
1: To prawda, to są same łakocie i witaminy. Zapraszam od 10:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To obiad dla kolegów. Przyjęcia mi właśnie po tańcu z pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest. Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Rowerzyści z tej części Wrocławia już smarują łańcuchy. Na ulicy Żmigrodzkiej, od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego, ma powstać droga dla rowerów. Wrocławskie inwestycje otworzyły już oferty w przetargu i wkrótce wybiorą wykonawcę. Tymczasem bezpiecznej drogi. Zaczynamy przed południe, a termometry w mieście pokazują już 25 stopni. Po południu będzie 30, a wieczorem z powrotem 25, a więc bardzo ciepło, gorąco, wręcz upalnie. Do tego na niebie błękit, a jeśli pojawią się chmury, to bardzo delikatne i nie dadzą wam zbyt dużo cienia. Trzeba go szukać samemu i pić dużo wody.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. W Szpitalu Uniwersyteckim we Wrocławiu powstała klinika kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej. Lekarze są gotowi operować noworodki, niemowlęta i dzieci starsze. W szpitalu działa też ośrodek kardiochirurgii dla dorosłych, więc pacjenci mogą kontynuować leczenie w jednym miejscu. Ciśnienie może podskoczyć mieszkańcom Wrocławia, którzy dziś odbiorą nagrody i inne miejskie wyróżnienia. Z okazji Święta Miasta za trochę ponad godzinę ruszy pochód radnych, a w południe w Starym Ratuszu odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Wrocławski Pawilon Czterech Kopuł z kolei świętuje dziesięciolecie. Dlatego od dziś do niedzieli bilety są po 10 zł, a czekają na was spotkania i oprowadzania. Opowiada Barbara Banaś z muzeum.
2: Nasza kolekcja rozrasta się. To już 20 tysięcy artefaktów, eksponatów. Co roku staramy się do tej kolekcji kupować nowe obiekty.
0: To tyle w tym wydaniu, a za godzinę powiem o zbliżającym się remoncie ulicy Ruskiej.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 3 miliony złotych kary od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tyle będzie musiała zapłacić spółka Neonet. Według urzędu wprowadza ona konsumentów w błąd co do dostępności produktów i terminów ich wysyłki. Ceny ropy nadal spadają. Wszystko dlatego, że w cieśninie Ormus pojawia się coraz więcej tankowców. Upały nie przeszkodzą pracom drogowym, przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wpłyną one na terminy i koszty prac, mówi Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji.
5: No jeżeli zostanie ta nawierzchnia położona i na dworze te temperatury są wysokie, to po prostu dłużej stygnie ta mieszanka, ale nie wpływa to na to, że ona będzie stygła, nie wiem, 4 razy dłużej niż normalnie.
4: Drogowcy prowadzą również badania dróg, czy są one odporne na tworzenie się kolein.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i będzie grubo, to na pewno Gips, PZ, Karnawał. To w tej godzinie na pewno, ale na początek i Benny Hearts. Adi po tej stronie, siema.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Hips, PZ, For Money i Karnawał w Melo Radio. 16 minut po 10, podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj mamy coś takiego jak Dzień Przytulania i moje pytanie do was brzmi: kogo chcielibyście przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek. Nagrywajcie i za, jak zwykle, najciekawsze pomysły będę miał dla was coś z Melomerchu, także zapraszam was serdecznie na meloradio.pl. Tam znajdujecie naszego WhatsAppa. Jednym kliknięciem nagrywacie głosówkę i to wszystko, także do dzieła. Anyma, Ellie Goulding, Hypnotized. Gram to już teraz dla was.
1: Hej, tu Meloradio.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeated w Melo Radio, 27 minut po 10 podkręcamy tempo, a ja pytam przy okazji, kogo byście chcieli przytulić i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, najlepiej nagrywajcie głosówki. A w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Regard, Ray i Secrets. Wszyscy je mamy. No to nie jest nic nowego. A, no i jeszcze coś od Urzela, Moving to the Sun. Tak bardzo w stylu Sunrise Festival będzie. To wszystko do 11.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: M to mu.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Okej, okay, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

Smolasty Tripsy, duże oczy i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. A ja przypominam o tym, że pod koniec lipca to my rzekujemy dla was coś naprawdę superanckiego. I to nie sami, no bo Sunrise Festival. I mówimy tutaj o mega fajnym przeżyciu, jeżeli tylko chcielibyście pojawić się w Kołobrzegu już pod koniec lipca i chcielibyście przeżyć Sunrise Festival. No to ja polecam słuchać Meloradia po godzinie 18, bo wtedy właśnie jest największa szansa do tego, żeby zdobyć wloty. No i przy okazji, żeby się po prostu dobrze zabawić i przeżyć coś niezwykłego, bo będziecie o tym mówić później naprawdę bardzo długo. John Summit, All The Time, to już teraz. A to usłyszymy na Tomorrowland.

0: Simzaj, Fire Fire w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo, a ze mną Marcin Sikora, siemanko.
1: No cześć.
0: Panie Marcinie, co w newsach?
1: Będzie o tym, żebyście jednak nie jeździli na dachach pociągów, bo to trochę niebezpieczne, wiecie?
0: No to...
1: Nieważne, co pokazuje TikTok.
0: Warto posłuchać.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ale Farben, Ren Miller i Body Talk w Melo Radio. I tę nutę zagramy dokładnie wtedy, kiedy inni będą gadać, czyli równo o 11.
2: Autopromocja. Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk. Konrad Traczyk.

0: 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu. Razem przygotujmy się na wakacyjny fan z najlepszą muzą. Do usłyszenia! Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
13: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
2: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
10: Upały wracają do miasta. Dziś na termometrach z powrotem zobaczymy 30 stopni. Tyle będzie po godzinie 15 i taka temperatura utrzyma się aż do godziny 19. Do tego prawie bezchmurne niebo i słaby wiatr, więc trzeba będzie szukać sposobów na ochłodę. A w kalendarzu mamy dzień przytulania. I choć lubię przytulanie, to chyba dziś nie polecam.
9: To są newsy Meloradia Wrocław.
10: Dawid Filipowski, zapraszam. W ciągu najbliższych kilku tygodni mają ruszyć prace na ulicy Ruskiej. Wrocławscy urzędnicy właśnie analizują oferty wykonawców. Ten projekt jest bardzo bogaty w zieleń, zapewnia w rozmowie z naszą reporterką Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji.
11: Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała. Dodatkowo to drzewa w mieście.
12: Będą drzewa w donicach czy w gruncie?
11: To są wszystko rzeczy w gruncie.
10: Między Placem Solnym a ulicą Kazimierza Wielkiego pojawi się ponad 2000 roślin. Ekologia dociera też do wrocławskiego MPK. Miejski przewoźnik odbiera pierwsze autobusy elektryczne zamówione rok temu i robi kolejne zakupy. Spółka podpisała umowę na 20 przegubowych elektryków. Na stadionie olimpijskim było za to słychać ryk silników spalinowych. Wczoraj Sparta Wrocław wygrała ze Stalą Gorzów 51-39. W piątek kolejny w naszym mieście mecz żużlowej Ekstraligi. A za godzinę powiem o największym w tym roku remoncie torowiska.
13: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora. Stopa bezrobocia poszła w dół. W maju wyniosła 5,9%, w kwietniu była na poziomie 6%. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. Niebezpieczny trend coraz częściej pojawia się w Polsce. Chodzi o trainsurfing, czyli jazdę na dachach pociągów lub ich zewnętrznych elementach. Od początku roku tylko w okolicach Warszawy było 13 przypadków takiej jazdy. Oprócz utraty zdrowia lub życia grozi nam też mandat, mówi Paweł Kuskowski ze Straży Ochrony Kolei.
14: Straż Ochrony Kolei w takich sytuacjach może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego do 500 zł.
13: Dodatkowym zagrożeniem jest sieć trakcyjna znajdująca się nad torami. Iga Świątek rozpoczyna sezon na trawie. Trzecia rakieta świata jest największą gwiazdą imprezy w niemieckim Bad Homburg. W drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Siemanko, 11 na zegarach, a ty po tej stronie? Dobrze, że jesteście, bo mamy środę, czyli mały piątek. No i do weekendu? Sami zobaczcie, już naprawdę niedaleko. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale Farben, Body Talk, no to jazda.

Baby Rexa, David Guetta, Sad Girls, 15 minut po 11. Duet niemalże idealny, chciałoby się powiedzieć, ale właśnie David Guetta lubi współpracować z dziewczynami i to w zasadzie tych współprac już trochę ma, ale Bebe Rexha można śmiało powiedzieć, że jest też dziewczyną, którą David Guetta bardzo docenia, tak samo jak Sia zresztą. A David Guetta, pewnie wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland i my też tam będziemy razem z wami. Wszystko, co się będzie działo na miejscu, będziecie mieli relacjonowane na bieżąco i na miejscu w Belgii będzie też między innymi on, czyli Alesso. If I Lose Myself to nuta, która powstała we współpracy z One Republic oczywiście. Oni też mają fajną chemię między sobą.

0: Modelki wodarskiej, lubię cię jak lato. Podkręcamy tempo w Melo. No i lato już tu jest. Co by nie mówić, mamy lato, mamy wakacje i to jest coś, na co długo musieliśmy poczekać, ale na szczęście udało się. Marzenia się spełniają. Tylko uważajcie na gorąc, bo faktycznie jest ciepło. W weekend nawet 35 stopni. Także ostrożnie, pijcie dużo wody. Olivia Adams i Stranger to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Okej, okay, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
13: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
19: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another

Michel Schulte, Rehab i Better Me w Meloradio, 20 minut do godziny 12. A przekazuję dobre newsy, no bo Rehaba to wy dobrze znacie z anteny Meloradia i między innymi z dobrego Melo, bo facet ma możliwość pokazania swojego talentu między innymi poprzez Cyberpunk Radio, ale oprócz tego, no to Rehab będzie na Tomorrowland, wy też tam będziecie razem z nami, ale też będzie na Sunrise Festival i tam też będziecie razem z nami. Jeżeli macie ochotę się wybrać do Kołobrzegu na naprawdę przepiękne, potężne, dobre Melo z Sunrise Festival, to wbijajcie. Słuchajcie Meloradia po 18:00. Idę w Melo, tak jest. Wtedy szansa na wlotę. A to Another i Talk to You, który gramy już teraz. Będzie jeszcze Fausty Gibbs z tobą.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio. 10 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, powiedziałeś kiedyś na antenie coś, czego nie da się powtórzyć?
0: Znaczy, cokolwiek bym powiedział, co się nie da powtórzyć, to już nie da powtórzyć.
1: A, okej, okay, rozumiem, bo taki pewien pan przez to stracił akredytację.
0: A, o to ci chodzi. Tak, no. To też się zdarzyło, no. No.
2: A już o 12 zagramy.
0: Była lipa, Tame Impala, Dracula. Ale to w remiksie Jenny i Boys Noise Disco Virgin. Punktualnie o 12 z tym startujemy.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto

0: zobaczysz basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
4: Do niedzieli lepiej unikajcie zabetonowanych placy i miejcie przy sobie zawsze krem z filtrem oraz butelkę wody, bo będzie bardzo gorąco, upalnie, ponad 30 stopni. W sobotę i niedzielę nawet do 37 stopni. Noce też zapowiadają się bardzo ciepłe, wręcz tropikalne, czyli w okolicach 20 stopni. Ale od poniedziałku zrobi się chłodniej.
3: To są newsy Meloradia Wrocław.
4: Dawid Filipowski, zapraszam. To będzie największy remont torowiska w tym roku. W sobotę ruszają roboty na ulicy Trzebnickiej od rozjazdów przy Placu Powstańców Wielkopolskich do zjazdu w rejonie stacji paliw. W pierwszym etapie tramwaje będą kursowały objazdami, a samochody jadące ulicą Kraszewskiego nie będą mogły skręcić w kierunku mostów Trzebnickich. MPK ratuje torowiska, a wrocławska fundacja Dodo zagrożone wyginięciem zwierzęta na całym świecie. W czerwcu minęło już 10 lat. W tym czasie przekazano niemal 3 miliony złotych, mówi Weronika Łysek z ZOO Wrocław.
5: Dodo stała się prawdziwą marką i też marką stał się chociażby Wild Run, czyli dziki bieg organizowany w tym roku też już po raz 10.
4: Wspomniany bieg ruszy w październiku. A już od soboty będzie można korzystać ze wszystkich wrocławskich kąpielisk. Do działających Morskiego Oka, Glinianego oraz pływalni letniej Orbita dołączą bezpłatne kąpieliska przy ulicach Harcerskiej i Królewieckiej. Na wszystkich będą ratownicy wodni.
6: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mają pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. To niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
8: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić.
7: Upały mają utrzymać się co najmniej do połowy następnego tygodnia. Europejscy sojusznicy przygotowują się do pomocy w cieśninie Ormus, tak mówi sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Chodzi m.in. o rozminowywanie tego szlaku. Komentator z Paragwaju stracił akredytację na mundialu. To za obraźliwe słowa na wizji. Podczas meczu Paragwaju z Turcją wygłosił pełną wulgaryzmów tyradę przeciwko FIFA i sędziom piłkarskim.
9: Może się należało po prostu.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Ja mogę powiedzieć, bo i tak nie zamierzam niczego komentować, bo się na sporcie nie znam. Sędzia Kalosz.
9: Sędzia Kalosz, ja wam powiem tak, ja to się cieszę, że wy nie macie dostępu do tego, co ja mówię w swoim samochodzie, jak jadę. Bo też bym tę robotę stracił. Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. I to w bardzo fajnym remiksie od Jenny. Disco version Boys Noise, fajne, bardzo fajne. Róbcie głośniej, bo nuta dobra. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio. 15 minut po 12, podkręcamy tempo i słuchajcie, przypominam o tych kwestiach pogodowych, no bo tak, na razie to jest jeszcze luzik, bo dzisiaj mamy tam 26-27 stopni, w czwartek 30, no i od piątku tak naprawdę się zaczyna wesoło robić, bo w piątek 31, sobota 33, ja tu w niedzielę widzę 37, poniedziałek 35, no to są naprawdę mocarne wartości i przypomnienie, żebyście wy mieli zawsze ze sobą jakąś butelkę wody, ale oprócz tego, słuchajcie, pamiętajcie o swoich pupilach, o swoich zwierzakach, bo one szczególnie odczuwają tę temperaturę. Także miejcie to z tyłu głowy. Uważajcie na siebie.

0: Mello Radio. Mello Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fuka i Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę, ona jest bardzo lekka, taka pozytywna. Od razu chce się coś porobić fajnego i pomyśleć o wakacjach. Trochę powspominamy za moment, bo w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Usher i More. I to w remiksie Red One, Jimmy Joker. No i będzie też Andy Dusty z Okeria oczywiście.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary! Fundary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
14: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Okej, okay, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Asher i Mor w remiksie Red One Jimmy Joker. 17 minut do 13. Przypomnę, bo może zapomnieliście, a ja taki jestem, wiecie, sympatyczny gość, to mówię, a powiem wam. No bo dzisiaj do zdobycia w Meloradiu 200, a nawet 500 zł i to na co tylko chcecie. Także ja bym na waszym miejscu zrobił tak, odpalił lapka albo telefon i wpisał meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Klikamy, ciach, jest szybka kasa, no i tam napisane mamy, że o, 200, a nawet 500 zł. No i piszemy, na co wydałbym te pieniądze? I później czekacie, my do was odzwonimy, wy odbieracie i wszyscy happy. Jakby coś, będziemy czekać 5 sygnałów. To ważne.

0: Bledka i tańcz. To jest Melo Radio. 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. A ze mną jest Ula Harciarek.
1: Siema. Cześć. Tak, i będą newsy.
0: No właśnie, będą newsy, a w nich co dokładnie, pani dyrektor?
1: A w nich ceny maksymalne paliw i są dobre newsy dla kierowców.
0: O, no to super, bo w sumie ja muszę nie dość, że zatankować samochód, to jeszcze motocykl, bo...
1: To słuchaj.
0: No, troszkę wczoraj pojeździłem.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Melo Radio. No jestem pewny, że ta nutka na pewno się pokaże na Tomorrowland, także szykuje się bardzo fajne spotkanie.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.

0: Biedronka.
1: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: No i dobry news na początek. Jutro ceny maksymalne benzyny będą niższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96, 98 6,67, a diesel bez zmian 6,11. Teraz drogowe utrudnienia. Zablokowana jest Krajowa Dwójka w Białej Podlaskiej. Zdarzyły się tam ciężarówka z busem. Auta kierowane są na objazdy. I teraz jeszcze nasze wakacyjne plany, bo letnia lawa startuje już w piątek. Wyjeżdżamy do krajów europejskich i nad Polskie Morze, mówi Karol Nauczak z jednej z firm pożyczkowych.
3: W tym roku ankietowani Polacy preferują krótkie urlopy. 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni.
2: Najczęściej na wakacyjny wyjazd planujemy wydać do 4000 zł.
1: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to zaczynamy. I powiem tak, mamy dużo dobrej muzy do zagrania. David Guetta, Run, Run, River będzie. I na początek Tomorrowland się ukłoni. Kygo, Khalid i Save My Love. Do 14 jesteśmy razem.

0: David Guetta i Run Run River, Angels Above Me w Meloradio i 14 minut po 13. Dużo się mówi teraz o GTA 6, no i w końcu mamy jakieś trochę pewniejsze informacje na temat cen, no bo wszyscy się zastanawiali, ile ta wielgachna wręcz produkcja będzie kosztowała. No i tak przeglądamy sobie neta, razem z Mikołajem rozmawiamy. Yo. Ty, no i wiemy, ile będzie podstawka kosztowała.
1: No dużo,
0: nie?
1: Niestety, dużo złotych.
0: Znaczy dużo, ja myślałem, że będzie gorzej, bo z tego co widzę, 79,99 dolarów, czyli to jest po aktualnym kursie, jak zresztą słusznie zauważyłeś przed momentem.
1: No właśnie, tylko że nigdy gier nie sprzedają po aktualnym kursie, więc myślę, że 420 zł, myślę, to by było w ich stylu.
0: Albo 419,99. Premiera GTA 6, 19 listopada, wtedy mnie nie ma w pracy.

0: A my ma Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 27 minut po 13. A w tej godzinie jeszcze będę miał dla was coś po polsku. Ostatni raz zatańczysz ze mną, trochę się przypomni klasyka. Trip Skubańczyk, to na pewno. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty in the Beat, czyli Biebercella. No i The Bauza i Magnetic, bardzo wakacyjnie.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, treki i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Ale jesteś zadowolony?
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

Strip z Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. 18 minut do 14. Fajnie wam zagrać coś takiego i trochę powspominać stare dzieje. Mi się też przypomniało między innymi to, jak to chyba 2 lata temu na koncercie Tako Hemingwaya też było nawiązanie do twórczości Krawczyka. Było spoko. A teraz chciałem wam przypomnieć o tym, że mamy szybką kasę. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co byście to wydali, wiecie, im bardziej kreatywnie, im więcej w tym szaleństwa, w ocy fantazji, tym tylko lepiej. Meloradio.pl. Działajcie, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. A teraz Bibercella. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Lumix i Self-Aware w Meloradiu. 8 minut do 14. Iga i Mikołaj w studiu, siemano. Szakiera Kujawińska, tak?
1: Ale tylko jak sprzedam swoją duszę.
0: No tak, robiliśmy...
2: Wszystko przed wami.
0: Mieliśmy nietypową rozmowę przed momentem.
2: Ale to dlatego, że Szakiera dała dziwny występ.
1: Tak, podobno sprzedała duszę właśnie.
2: Szatanowi.
1: No,
0: super.
1: No.

0: Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa.

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymmecromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gdy Ceny paliw są niestabilne? Odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
16: Po reklamie.
17: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
18: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
19: Wyjątkowo gorąco może zrobić się w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. IMGW wydał alerty, bo w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 20. Takie upały będziemy szukać ochłody w wodzie, dlatego śląscy ratownicy przypominają, jak rozpoznać, że ktoś się topi. A nie jest to łatwe, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
20: Musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Włosy na oczach, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne.
19: W całym kraju ratownicy wodni szykują się już do pracy. No i jeszcze Francja. Wieża Eiffla i Louvre skracają godzinę zwiedzania, a to z powodu ekstremalnych upałów.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Jak można spać w nocy, jak jest 25 stopni na dworze?
17: Można włączyć wiatrak.
18: No dobra. Ja już się przygotowuję na następny weekend.
17: 40 stopni, let's go!
21: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
17: Ahoj, my was, chciałam powiedzieć, rozgrzejemy, ale...
18: Co ty, z Czech jesteś?
17: Chłodzimy.
18: Ahoj, słuchacze.
17: Ahoj, słuchacze, będziemy was chłodzić naszymi słowami.
18: Tak. Co?
17: Zrobiłam nam antyreklamę.
18: Ale nie, bo to by musiały być takie, wiesz, mroźne słowa, takie nikogo nie obchodzicie, nie? Nie kochamy was.
17: Straszne.
18: Zabierzemy wam wszystko w rozwodzie.
17: Nie można.
18: Dobra,
17: tak.
18: Jakaś projekcja tutaj wchodzi z mojej strony, nieważne.
17: Daj spokój, chodziło mi typu lodówka, wiatrak.
18: No lody, dzisiaj środa.
17: A, środa to dzień lodów właśnie, Iga Mikołaj. Jakby trzeba święcić dzień święty, prawda?
18: Czekaj, co?
17: Nie wiem.
21: Free

0: Regards, Ride It w Melo Radio, słuchacie Freak Fightu. Dzisiaj rano przeglądałam internet i znalazłam wypowiedź Dody, która mnie nieco przeraziła.
1: No jest to ciekawa, bo tak, wiesz, służba ojczyźnie to jest obowiązek każdego Polaka. Chyba nawet konstytucja o tym mówi. I fajnie, że ludzie chcą służyć, tylko czasami są takie powody, że może lepiej nie.
0: Ja przeczytam, ale od razu mówię, że to jest cytat. Mhm. Bardzo jestem waleczna, mnie to kręci, ja się ekscytuję, że ja bym nie miała żadnego zarzutu, a mogłabym do wszystkich strzelać, tak powiedziała Doda.
1: A myślałem, że to Ted Bundy powiedział.

0: Inside the Lines, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu, piękne słońce. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w samochodzie, okej? Okay. Jedziemy nim.
1: Z drogi, z drogi, z drogi!
2: O.
0: Aha.
1: Nie wiem, w jakim samochodzie jedziesz, ale...
0: To nie ja!
1: To nie w moim.
0: To nie w twoim. Taki ksiądz na pewno tego słuchał, jak sobie jechał... Do restauracji.
1: A tak, był ksiądz w Lublinie, który postanowił się w nocy wybrać do baru szybkiej obsługi. Mm-hmm. Niestety pojawił się problem taki, że był już trochę tam lekko dziabnięty i złapała go policja. Mm-hmm. Powiedział, że pojechał, bo chciał zamówić jedzenie na początek, ale za długo by trwał dowóz na plebanie, więc stwierdził, że w sumie coś się może stać, nie? I pojechał, bo bardzo był głodny i tam nie jadł przez cały dzień.
0: No ale zobacz, myślał jednak o innych, prawda?
1: Tak, znaczy nie, no o sobie myślał.
0: Nie, no chciał się podzielić posiłkiem.
1: Jak to? Jak on sam tam pojechał?
0: Ale powiedział, że dla innych to zrobił, tak? Czynił dobro.
1: A, no to skoro tak mówi, no to jak to się mówi, jedzie ksiądz na karuzeli.

0: to Rihanna, Only Girl, tak podkręcamy tempo. A$AP Rocky, jej mąż wypuszcza stringi, słuchajcie.
1: Ale swoje czy jej?
0: Będzie projektował stringi.
1: A,
0: będzie je sprzedawał. Wiecie?
1: Ale męskie czy damskie?
0: Damskie, ale nie Rihanny. Nie będzie sprzedawał Rihanny.
1: Ale na to by na pewno znalazł klientów.

0: gdybyśmy trenowali w rytm tego kawałka, to bylibyśmy bardzo szczupli.
1: To by musiała być jakaś capoeira albo ciabata, nie?
0: Tania Lewandowska.
1: To trzeba być seksownym Hiszpanem, żeby to tańczyć podobno.
0: A propos seksownych ludzi, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiemy, ile żurnalista dostanie za każdy jeden odcinek Tańca z Gwiazdami.
1: I powiem więcej, nie dość, że wiemy, ile dostanie, to wiemy też, że on mówi, że to za mało.
0: No, chciał więcej, ale się ugiął. Ale się ugiął.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan. Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 9 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Kaufland.

0: kukurydzę. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: A halo? Kto mówi?
3: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dron.edu.pl.
2: Dofinansowanie? Na co?
3: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
2: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
3: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
2: Gdzie się zapisać?
3: Wejdź na dron.edu.pl i zarezerwuj miejsce.
2: Dron.edu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: I Offenbach w Meloradiu. My z Mikołajem śledzimy Taniec z Gwiazdami, to nasze guilty pleasure i wyciekają powoli uczestnicy.
1: Tak, pojawiła się cała lista przecieków, kto ma wystąpić, no i na tej liście pojawił się żurnalista i to chyba już potwierdzone informacje.
0: No, tak wiesz, ale ma zatańczyć z Hanną Żudziewicz, przypominam, że ona wygrała z Gamu i żurnalista z jeden odcinek ma zgarniać od 12 do 14 tysięcy złotych, ale
1: Opasiana.
0: Podobno chciał dużo więcej, jednak musiał spuścić z tonu.
1: Taki chytry w ogóle.
0: No.
1: 14 tysięcy za odcinek. 4 odcinki w
0: miesiącu. On podobno te jakieś długi ma, może dlatego tak zależy.

0: Dobrze siedzi ten kawałek. Hard to be humble. Mikolas, Trips, podkręcamy tempo.
1: Niesamowite, dwóch gości z Europy, a tak amerykańsko to brzmi.
0: Bardzo. Ja polecam nam teraz iść do sklepu i kupić różne fajne produkty, Mikołaj, do jedzenia.
1: To no bardzo właśnie, ogólnikowo zabrzmiało.
2: Jakie? O tym powiem w newsach.
0: Chcę, żeby było nam chłodniej po prostu.
3: A już o 15 zagramy.
1: Another talk to you.
0: Mam mało pieniędzy na koncie, więc szaleć nie możemy.
1: Spokojnie, do piątku już niedaleko.
0: Woo! A ten numer zagramy punktualnie o 15.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: Minuta do 15 i czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek on the mic.
2: Teraz ważny news dla kierowców. Od dziś odzyskanie prawa jazdy jest droższe. Trzeba zapłacić 2,5 tysiąca złotych za kurs reedukacyjny, mówi Rafał Grodzki z WORD-u.
3: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę, czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
2: Dotychczas taki kurs kosztował 500 zł. Na falę upałów reaguje szef Centrum Badań Klimatycznych. Jak mówi, gotujemy się we własnych domach. No i radzi, by zamykać okna w środku dnia i przysłaniać je ręcznikami. A dietetycy radzą, co jeść w trakcie upałów. Ponieważ organizm traci wtedy wiele minerałów, warto sięgać po arbuzy i chłodniki.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, o kotach będzie.
0: Tak jest, bo będzie nowa, fantastyczna gra miejska. Właściwie
1: ja
0: już jest.
1: Ja się na to piszę.
0: Możemy pójść i spróbować ograć.
1: Dobra, wygramy.

0: Au, to tak chyba. A nie, DJ Bobo. Złapię wszystkie, Mikołaj, wszystkie.
1: Będę się starał. Jest nowa aplikacja Catch Cat, tak się nazywa. I to polega mniej więcej na tym, że chodzimy po ulicy, robimy zdjęcia kotom i się zbierają jak pokemony.
0: Ja dzisiaj znalazłam 4 koty.
1: No już byś była 4 pokemony do przodu.
0: A można sobie wziąć te koty?
1: Znaczy z ulicy można, to nie ma nic wspólnego z aplikacją, chyba.
0: I potem się zajmujesz nimi i rośnie im pasek w ogóle, tak, szczęścia
1: potem, a potem je rzucasz do bitwy.
0: Nieprawda.
1: Zdobywasz odznaki w ogóle.
0: Nieprawda, set
1: Jak
0: girls.
1: To nie, ja oglądałem Pokémon.
0: A ja nie.

0: To Natalia Nykiel, Error w Meloradiu. Mamy sezon ślubowy, weselny.
1: Oj tak, tak, tak. Teraz wszyscy się hajtają, no bo każdy chce zdążyć na ciepłe miesiące. Poza moim przyjacielem, który z jakiegoś powodu chce się żenić w lutym.
0: Może wiesz, taniej po prostu.
1: No tak, jakbyś go znała.
0: Mikołaj, za ile byś mi kupił pierścionek zaręczynowy?
1: No dobra, tak na poważnie.
0: Tak.
1: Pomijając już całą tę konspirację, właściwie nie konspirację, tylko to, że pierścionki zaręczynowe są po prostu kampanią reklamową korporacji De Beers, która wydobywa diamenty w Afryce, to bym tak dał, no tak z piątkę to max, myślę.
0: 5000, myślę, że to jest okej.
1: Tak,
0: za pierścionek, ale ty nie masz najgorzej. Posłuchaj pewnej TikTokerki, która rozmawiała ze swoim chłopem.
2: Jesteśmy w stanie zapłacić za część druga. Pierścionek zaręczynowy. 30 000. 35. 35 000.
1: O jasne.
3: 15 000 to jest max.
2: Jaki byś wydał?
3: Jaki bym wydał, tak. Myślę, że za 15 000 możesz kupić bardzo fajny pierścionek.
2: Na pewno, ale ja bym była w stanie wydać 35.
1: No. O, a ciekawe, czy ma 35, nie? To niech se kupi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: A o co Oscar? Chodzić? Można latać.
0: Wow.
1: No, takie kiedyś były mądre słowa.
0: Piękne, chciałam powiedzieć, że Oscar ląduje u...
1: O, bo będziemy o lataniu mówić jeszcze w tej godzinie.

0: najlepszej. Autopromocja. Reklama. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
6: A halo? Kto mówi?
7: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dron edu.pl.
6: Dofinansowanie? Na co?
7: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
6: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
7: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
6: Gdzie się zapisać?
7: Wejdź na dron.edu.pl i zarezerwuj miejsce.
6: Dron.edu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Crystal Notion w Meloradiu. A Oscar ląduje
1: we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu.
1: Tak jest. Tamtejszy port lotniczy dostał fantastyczną, prestiżową nagrodę najlepszego lotniska w Europie. W kategorii do 5 milionów pasażerów rocznie.
0: A musiałeś dodawać tą drugą część?
1: No musiałem, no wiesz. Trzeba być uczciwym.
0: No masz rację, ale to i tak jest sukces. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy.
1: Tak, tak, tak. No nawet z małych lotnisk.
0: No w ogóle małe jest piękne, tak?
1: Dzięki. Spoko. Potrzebowałem to usłyszeć.

0: Ale mama ten w Melo Radio. Ja muszę odwiedzić naszą stronę meloradio.pl i zgłosić się po szybką kasę.
1: A, tam też to można zrobić, rzeczywiście.
0: Przyda się. Prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Bo w newsach będą przydatne pieniądze.
2: Będą pieniądze, tak. Bardzo duże pieniądze, gigantyczne.
3: A już o 16 zagramy.
1: Win, Gibbs, Dope House for Money.
4: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność, dokąd zaprowadzić.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo. No, no, no, no.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: O reklamie. Co jest grane we Wrocławiu?
7: Dawid Filipowski, zapraszam. Szykuje się upalny weekend, więc dobrze się składa, że od soboty będzie można korzystać ze wszystkich wrocławskich kąpielisk. Do działających Morskiego Oka, Glinianego oraz pływalni Letni Orbita dołączą bezpłatne kąpieliska przy ulicach Harcerskiej i Królewieckiej. Przed słońcem można się też schować w klimatyzowanej sali kinowej. A wśród premier jest piąta część tej story. Tym razem tradycyjne zabawki będą musiały zmierzyć się z młodszymi kolegami, które pochłaniają czas dzieci. Nowe przygody Baza, Chudego, Jessie i reszty ekipy zobaczycie we wrocławskich kinach Helios. A do 5 lipca w studiu BWA Wrocław możecie oglądać wystawę o polskiej wspólnocie ballroomu. Jutro w ramach wystawy poznacie bliżej ten ruch społeczny, a w piątek zobaczycie, jak bardzo jest kolorowy i ciekawy.
8: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
9: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
10: Będzie pilna kontrola SOR-ów w szpitalach Południowym i Brudnowskim w Warszawie. Inspektorzy zbadają procedury po doniesieniach o możliwych błędach lekarskich i zgonach pacjentów. A teraz o zachowaniu kierowcy na Zakopiance. Kobieta postanowiła zatrzymać auto i zawrócić, a potem jechać pod prąd. Wszystko nagrały kamery, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Nagle samochód zjeżdża na pas awaryjny, następnie na tym pasie awaryjnym zawraca, na tym pasie awaryjnym jedzie pod prąd, później się zatrzymuje, cofa.
10: Kobieta nie przyjęła mandatu, dlatego sprawa trafi do sądu. Na koniec słynna willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego została sprzedana rodzinie emira Kataru. Za ile? Oficjalnie nie wiadomo, ale mówi się o 350 milionach euro.
9: Ale tam będzie bunga bunga teraz. Wow.
8: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
9: No dobrze. Dzięki, Sokratesie.
8: O tym porozmawiamy.

0: Uwielbiamy ten numer. Shadows of the Night w Meloradiu. Wiesz, czego nie lubię? Słabych filmów. Żart.
1: A ja kocham, ja kocham też. Zwłaszcza film The Room, który jest podobno najgorszym filmem na świecie. To może zademonstrujmy kawałek aktorstwa z tego fantastycznego obrazu.
2: I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark.
0: Wow, trudne sprawy trochę.
1: I ten właśnie film został nakręcony ponownie i to przez Boba Odenkerka.
0: Dlaczego?
1: Nagrali to w mniej niż 12 godzin. Nie ucząc się scenariusza, wszystko czytali z prompterów. Premiera już za 2 dni w Los Angeles. Nie mogę się doczekać.
0: Lecimy?
1: Lecimy.
0: Sorry papi, przepraszamy za to, naprawdę.

0: Years and Years byłam na koncercie, było świetnie. Desire w Meloradiu. Szybka kasa. Dawno nie sypaliśmy gotówką.
1: No to teraz damy koncert. I dzwonimy do Moniki, która ma bardzo niebezpieczny w sumie taki problem.
0: Za dużo gier, za dużo gier.
1: Jak za dużo? Cóż, one mnie nauczyły życia.
0: Tylko Monika musi od nas odebrać telefon.
1: Ma na to oczywiście 5 sygnałów. I właśnie się udało. Halo?
0: Cześć Monika, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Dzień dobry.
0: Co tam słychać u ciebie dobrego?
2: Właśnie usypiam młodą swoją córę. Nie chcę spać.
1: To będziemy mówić po cichu.
2: Dobra.
0: To opowiedz, bo byłaś na meloradio.pl i potrzebujesz 200 zł.
2: Tak, dokładnie tak było. I nadal tak jest.
1: No dobra, ale na co te 200 zł przeznaczysz, Monika?
2: Na drabinkę do basenu.
0: Masz basen, a nie masz drabinki?
1: Wiesz, że to jest niebezpieczne, jak z niego już nie wyjdziesz, jak wejdziesz.
2: No to właśnie głównie chodzi, ja bym chętnie tam została, tylko bardziej chodzi mi o dzieci, że jednak trzeba je wyjąć, nie?
1: Widzisz, jednak Simsy dobrze uczą życia. Musi być drabinka, więc ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: No i obudziliśmy dziecko, no przepraszamy.
0: Ale będziemy mogli pływać w basenie.
2: Dokładnie.
0: Dzięki temu.
3: Szybka kasa od Meloradia.
0: Ile ja bym dała, żeby wskoczyć do basenu teraz?
1: Ale takiego z drabinką, mam nadzieję.
0: Nie, no oczywiście.
1: No raczej.
0: Think about us.

0: Halo Radio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeszcze więcej. Fuka i Liwka, Enklawa. Ostatnio wyświetlają mi się same filmiki AI w internecie.
1: Najgorzej. Same. Cały czas muszę mamie tłumaczyć, co jest AI-em, a co nie jest.
0: Biedna mama. I jeszcze mama zawsze pewnie się kłóci. Nie, ale
1: nie. On teraz specjalnie mi wysyła i się pyta, czy to AI.
0: A to dobrze. I o AI porozmawiamy.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
14: A halo? Kto mówi?
15: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
14: Dofinansowanie? Na co?
15: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
14: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
15: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
14: Gdzie się zapisać?
15: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
14: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
16: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%.
17: Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
18: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.
19: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
20: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Shaggy, Michael Patrick Kelly i Rehab, a Rehab wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Fantastycznie, bo was tam wysyłamy.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale teraz porozmawiamy nie o wakacjach, a o szkole.
0: Nie, proszę cię.
1: Idziemy do szkoły, do Norwegii. Tam planują zrobić takie drobne zmiany od przyszłego roku szkolnego i dla wszystkich dzieci w podstawówce korzystanie z AI będzie zakazane.
0: Świetnie,
1: bo dzieci mają się uczyć czytać, pisać i liczyć.
0: Bardzo dobrze, bo ja to musiałam mieć zeszyt i w ogóle musiałam ściągać od innych, a nie, że sobie wpisuję w internet.
1: No właśnie, ale kiedyś to w ogóle było lepiej. Na przykład jak były zwykłe papierowe dzienniki. To można było sobie
0: podrabiać ocenki.
1: Dopisać co nieco, nie?

0: Robin Schulz, Better Times w Meloradiu. Myślę, że powinniśmy, powtórzę się, ale założyć stroje kąpielowe.
1: Codziennie o tym już słyszę, naprawdę, Iga. Zachowaj swoje...
2: To jest taka fantazja Igi.
1: Właśnie. To się proszę w domu rozbierać.
0: No dobrze,
2: no
0: będę.
2: Tak, bo będzie gorąco też w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: nasz ulubiony numer Beauty and the Beat.
0: No wyobraź sobie do tego, ja, ty, strój kąpielowy.
1: No ale tu nie ma wody.
0: Załatw.
1: To załatw, to jasne. Wykopię na środku studia
0: dziurę taką.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na

0: Żywo w sercu Wrocławia od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: O reklamie. Meloradio Wrocław. Co jest grane we Wrocławiu?
11: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocław dziś obchodzi swoje święto i z tej okazji przygotował też imprezę dla młodych mieszkańców. W sobotę na Pergoli miksować będą DJ-e w ramach imprezy Wrocław Deep House Festival. A przez cały weekend na Bastionie Sakwowym i Pergoli będziecie mogli spróbować kulinarnych specjałów z najlepszych wrocławskich restauracji. Jeśli jednak wolicie tańczyć, to w piątek będzie okazja poszaleć na statku. Klub Czery organizuje boat party. Czekają Was 4 godziny muzyki, zachodu słońca, zimnych napojów i klimatu, którego nie znajdziecie nigdzie indziej. Za muzycznymi sterami stanie DJ Mordziński. Dla szkolnych łobuzów mam jeszcze jedną propozycję. W piątek we wrocławskim klubie Wędrówki będziecie mogli podzielić się waszymi historiami ze szkoły. Grupa Jesiotr zagra komedię improwizowaną pod tytułem Pałac Zachowania.
12: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
13: Ula Harczarek on the mic.
14: Służby i samorządy w pełnej gotowości przed nadchodzącą falą upałów. Urzędy wojewódzkie przekazały ustalenia podległym jednostkom, mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.
15: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
14: Według prognoz w najbliższy weekend może być nawet 40 stopni. A teraz dobre prognozy dla kierowców. Według epetrol.pl paliwa w wakacje mogą być tańsze. Najtaniej zatankujemy teraz na Górnym Śląsku, a najdrożej na Kujawach i Pomorzu. No to jeszcze spoglądamy w niebo, bo w najbliższą sobotę obok Ziemi przemknie duża asteroida. Najlepiej będzie widoczna na półkuli północnej.
13: To musimy teraz o jakimś życzeniu pomyśleć.
12: Nie spełniło się, a i nie przyszedł mi 1 000 000 złotych na konto.
13: Ale nie możesz mówić na głos, bo się nigdy nie spełni.
12: No.
13: Bez sensu, to twoja
12: wina. Masz rację.
13: Iga Mikołaj, siemanko.

0: pogoda i melodia ta w Meloradiu.
1: Trzeba uważać.
0: Trzeba uważać. Nigdy nie wiadomo.
1: No tak, tak, tak.
0: Ale wiadomo, że przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
1: A odnośnik do WhatsAppa możecie znaleźć na meloradio.pl.

0: Tam objętym w Melo Radio. Zapraszamy Was na meloradio.pl. Szukamy odnośnika do WhatsAppa i nagrywamy nam głosówki, bo mamy pytanie.
1: Mamy pytanie bardzo ważne. Mianowicie, co można robić w pracy na literę O? Jak
0: można
1: Ola.
0: Można się na przykład obijać w pracy.
1: Można, to znaczy to mi kolega mówił, bo ja nigdy w życiu bym się w pracy przecież nie obijał. Ale
0: nie
1: można też na przykład oskarżyć kogoś o podjadanie ci z lodówki rzeczy, na przykład kanapek.
0: Patrzysz na mnie głęboko mi w oczy. Czekamy na głosówki, co można robić w pracy na literę O. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Tekstówki też są spoko, ale tak, chyba głosówki chcemy najbardziej.
1: No, w końcu to radio, nie?
0: W radiu słychać.

0: Shanghai, King of the Jungle. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście najlepsi, bo my sprawdzamy, co można robić w pracy na literę O. I jest głosówka od Pauliny na przykład.
1: Myślę, że można w pracy ograniczać swoją aktywność do minimum. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba.
0: A mamy też głosówkę od Grześka.
3: Oszukiwać na paliwie.
2: Znaczy, no można, nie? Tylko trzeba uważać, żeby nas nie złapali.
0: To byłby przypał prawdziwy. Jest to też wiadomość od Tomka.
4: Witam. W pracy kuriera na literę O można na przykład odpowiadać na głupie pytania klientów. Na przykład, co jest w paczce albo czy jest dopłacona. Mimo, że rano wszystko elegancko w SMS-ie jest napisane.
2: Jak się można kuriera zapytać, co jest w paczce? To chyba ty powinieneś wiedzieć, jak zamawiasz, nie?
0: Czekamy na wasze głosówki. Co można robić w pracy na literę O? Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Tak wam gramy we Freak Fightie.

0: A nemali sa, co można robić w pracy na literę O? Mati, słuchamy.
1: W pracy można obiecywać podwyżki pracownikom, bo przecież cóż szkodzi obiecać.
2: To fajnie, że nasz szef słucha i jeszcze się angażuje w program.
0: A za chwilę sprawdzamy, co dalej można robić w
2: Oczywiście.
0: Pracy na literę O.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
9: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 000 zł brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Počúvajte.
1: Kizo, Disney v Meloradiu. Co možno robiť v práci na litere O? Vedúk mne možno...
2: No povedz.
1: Farmazony.
2: Možno.
1: Ale według Norbiego?
3: No oczywiście, że obierać ziemniaki, a co innego. Pozdrawiam z gastronomii.
1: Świetne, mamy też głosówkę od Pablito.
4: Olewać szefostwo.
2: Niebezpiecznie.
1: Groźnie.
2: A co jeśli się ma jednoosobową działalność gospodarczą?
1: To olewasz sam siebie?
2: Kinki.
1: All the time.

0: Fire, ogień. U nas jest ogień w Melo Radio.
1: Oczywiście.
0: Tylu facetów, ja jedna, wow.
1: A jak ja przychodzę, to się dopiero robi gorąco.
0: No, gdybym miała coś ciągnąć, to bym zdjęła.
1: Nie obiecuj.
2: I znowu wracasz do tego, że się chcesz tu rozbierać w tym studiu.
0: Nie. Ja
2: odpalimy chyba zaraz jakiś show, nie?
3: A już o 18 zagramy
2: Body Talk, tak a propos.
0: Lepiej tak nie żartujmy, bo znowu słuchacz mi napisze.
2: Właśnie.
0: Żeby nie być...
2: Szonem.
0: Tak mi napisał.
2: Tak było.
0: Tak było. Buziaki!
3: Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
5: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
6: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
7: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
6: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
6: Maracin
7: i Daria.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
10: Czy znasz dźwięk wolności? Właśnie tak brzmi! Salon motocykli Honda D&D zaprasza. Pełna oferta modeli motocykli Honda, atrakcyjne promocje, doświadczony zespół doradców i profesjonalny serwis. Wybierz się na jazdę próbną i posmakuj prawdziwej wolności. Honda D&D, autoryzowany salon i serwis motocykli. Wrocław, Karkonoska 45.

0: to dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dom Lucas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna

0: Letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
6: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
2: Ekstremalne upały w Europie. Co najmniej 94 miliony osób doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczują głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii. A teraz Polacy i wydatki na hobby, i tu potrafimy popłynąć. Najczęściej założony limit przekraczają osoby 40+, mówi Magdalena Zlot z Banku Santander.
3: 70% badanych twierdzi, że nie patrzy na wybory innych. Jednak gdy znajomi lub influencerzy kupują droższy sprzęt, ponad 1/5 z nas chętniej sięga po podobne produkty z wyższej półki.
2: Do dużych wydatków skłaniają też promocje. A kończymy rekordowym mundialem. Stadiony wypełnione są niemal w całości, a łączna frekwencja przekroczyła do tej pory już 2,5 miliona osób. FIFA prognozuje ponad 3 miliardy dolarów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach, a my idziemy w Melo, jak zawsze o tej porze na antenie Melo Radia, ale Farben i Body Tak na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Timberg, będzie też Gips i PZ przygotowanej przeze mnie playce. No to co, ruszamy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Real Surreal i Stumbling In. Tak podkręcamy tempo na 18 minut po 18 w Melo Radio. A żurnalista, słuchajcie, czytam w internetach, że się nieźle dorobi najprawdopodobniej już tej jesieni, no bo ma być jednym z uczestników Tańca z Gwiazdami. No i podobno prowadził długie, długie negocjacje, no i wynegocjował sobie między 20 a 25 koła za odcinek. Także jak sobie na przykład takie 4 odcinki przetańczy, no to już będzie miał chłop 100 koła. No to jak tak dalej pójdzie, to z żurnalista to sobie będzie mógł zmienić nazwę na finansista.

0: Sigala w Melo Radio, Sigala też na Sunrise Festival. No coraz bliżej już do tej niesamowitej imprezy, do tego niesamowitego wydarzenia, do 31 lipca, no już miesiąc drobny z kawałkiem, a to właśnie wszystko się będzie działo w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie Sigala, tak jak mówiłem, będzie też James Hype, Morten Scooter, Sonny Fodera, Wally Lopez, oj, kogo tam nie będzie. A ja po 19 będę miał dla was wlotki, no i wy też będziecie mogli być na Sunrise Festival, także słuchajcie uważnie Melo, a u nas za chwilę app się pojawi, także bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

Ależ się klimatycznie zrobiło w Melo. Shine on us, a tymczasem, słuchajcie, zapadł wyrok w sprawie księdza, którego złapała gastrofaza. W Wielki Czwartek się to wszystko wydarzyło. Ksiądz się wtedy napracował, no i jak zeznał, czegoś tam się napił, z procentami w dodatku, zrobił się głodny, no i chciał sobie zamówić szamkę. No ale że za długi był czas oczekiwania, to stwierdził, że pojedzie furką z dwoma promilami. Tam go złapali, no i teraz będzie musiał zapłacić ponad 5 koła, no i furką też już nie pojeździ, bo nie dość, że mu ją zabrali, no to jeszcze na 4 lata dostał zakaz. No jak na szamkę z restauracji ze złotymi łukami, no to jak za złoto też zapłacił. A to już Andrea Bocelli, David Guetta i DNA More Than a Game.

0: Shawn Mendes w Melo Radio. W tym to się dopiero kochają dziewczyny. Swoją drogą tak sobie sprawdziłem, kiedy on ten numer wydał w 2015. Matko, to było 11 lat temu, jak my się szybko starzejemy, ale z drugiej strony 11 lat minęło, a ten kawałek dalej świetnie brzmi. Tak jak i te, które zagram wam po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto być z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Idę w Melo.
9: 19 na zegarkach wybiła. W tej godzinie oczywiście sporo dobroci muzycznych, ale obiecywałem też, że kogoś z was wyślę na Sunrise Festival. No to właśnie, kto ma ochotę? Kogo z line-upu Sunrise Festival zaprosilibyście na after właśnie po Sunrise Festival? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia. Do odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo z line-upu zaprosiłbyś albo zaprosiłabyś na after po Sunrise Festival i dlaczego? Czekam na wasze głosówki. Ale nie czekam, jeżeli chodzi o muzę. David Guetta już teraz, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Melo Radio, ja cały czas czekam na wasze głosówki. Kogo z line-upu zaprosilibyście na after po Sunrise Festival? Czekam na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl, a to Roxy Węgiel.

0: Czy wy macie już przygotowane fity na Sunrise Festival? No ja już powoli mój kompletuję, bo to od 31 lipca do 2 sierpnia, czyli już niebawem sporo się tam będzie działo, a ja pytałem was parę chwil temu, kogo z line-upu zaprosilibyście na after po Sunrise Festivalu? No i Sanderka się między innymi nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Na after zaprosiłabym ekipę idealną. Mortena, bo jego energia jest na poziomie 200%, a dropy nie pozwolą nikomu usiąść. Myślę, że Skuter, bo jeśli on będzie, to są tylko dwa pytania. How much is the fish i czy sąsiedzi też chcą dołączyć. No i oczywiście La Fuente, człowiek, który samym wyglądem zapewnia nam szaloną imprezę i totalnie pozytywny chaos.
0: No i to jest mocna ekipa. Sanderka, pakuj walizkę w takim razie. Widzimy się pod sceną. No i wszystko na to wskazuje, że też na jakimś dobrym afterku.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Alf, to dobrze buja. Mikolas i Trips w Melo, 26 minut po 19. U nas za chwilę Kesha i TikTok. No i trochę o zegarku też sobie pogadamy. O zegarku, jeśli chodzi o spanie. To już za moment. Nigdzie się nie ruszajcie. Melo
1: Radio. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Najciekawszy przegląd sztuki w Polsce, czyli Survival, już od 26 do 30 czerwca we Wrocławiu. W tym roku odkryjesz dawną klinikę psychiatrii i chorób nerwowych, w której pracował wybitny naukowiec Alzheimer. Zobaczysz wyjątkową wystawę sztuki współczesnej, weźmiesz udział w warsztatach i rozmowach o sztuce w przestrzeni publicznej oraz w debatach wokół dezinformacji medycznej. Wstęp na przegląd sztuki Survival jest bezpłatny. Szczegóły na survival.art.pl.

0: sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem, a dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrot w Długołęce. www.navrot.renault.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Po reklamie.

0: najlepszych hitów Melo.
1: Są tacy artyści, których bilety na koncerty wyprzedają się bardzo, bardzo szybko. No i w przypadku niego tak też zdecydowanie jest. No za sprawą kilku rzeczy na pewno. Po pierwsze tworzy świetną muzę, po drugie świetnie wygląda, więc dziewczyny na pewno mają na co popatrzeć podczas jego występów. No a po trzecie tam też jest znakomita zabawa. No to taką też rozkręcimy w furkach już teraz. Love Tonight i Bond, czyli świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej, bo tego po cichu słuchać po prostu nie można.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Natkany Kiel i Bądź Duży, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, no ale po 20 oczywiście też nie zabraknie znakomitych numerów, no bo my cały czas idziemy w Melo, no i spać bynajmniej nie idziemy, no bo to przecież jeszcze nie godzina na spanie, tylko to jest godzina na najlepsze granie.
1: A już o 20 zagramy
0: Waterfalls. Także jakby ktoś tam przysypiał już trochę na drugiej zmianie, to przy tym numerze na pewno szybciutko się rozbudzi. James Hype, Sam Harper, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid.

0: i Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Wrocław. Słuchaj na 97 i 8 FM. Idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo, a w tej godzinie będę miał dla was wlotki na Euforia Festival. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym powiem wam już za moment, więc nigdzie się nie ruszajcie. No i nie warto się też nigdzie ruszać, bo mam dla was oczywiście jak zawsze najlepszą muzę. James Hype, Sam Harper. To na dobre wejście w 20. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kygo i Save My Love, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 14 minut po 20. Ależ to będzie weekend, ależ to będzie weekend. Piątek, sobota i niedziela to przed nami Euphoria Festival w Boszkowie. Tam między innymi pojawi się Hellboy, będzie też chociażby Karla Rocka, no i wiele, wiele innych niesamowitych osób. Wy też tam możecie być, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, kogo byście zabrali na tę imprezę i dlaczego. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kogo byście tam zabrali i dlaczego? Czekam na wasze wiadomości. We'll be right back.

0: Alan Walker, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a ja wyzywałem wam bilety na Euphoria Festival.
1: Na Euphoria Festival zabrałabym moją nierozłączną od 21 lat bestię Julkę, ponieważ mamy obydwie niedługą urodziny, 30 urodziny, ona w lipcu, ja w sierpniu, więc Euforia w czerwcu to byłoby nasze takie małe before party.
0: No to Litka, w takim razie to before party masz zapewnione. No i dobrej zabawy już teraz życzę.

0: Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie, teraz sobie porozmawiamy. Mowa o Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorców. To wydarzenie dopiero jesienią, ale rekrutacja już się rozpoczęła.
5: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
6: Ubiegłoroczny kongres MŚPEK przyciągnął uczestników z Dolnego Śląska, które w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator. Tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia.
7: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
4: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
7: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, preferencyjnej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu. Dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
4: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego kongresu?
7: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe. Dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców. I dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto bezpiecznych, z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców. Choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
4: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym?
7: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
4: Promocja, coś jeszcze?
7: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządów, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
4: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
7: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku. Dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
4: Jeszcze odnośnie tej diagnozy czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy. Czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
7: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorców na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. Większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesu, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
4: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
7: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
4: Są chętni na tę obronną pożyczkę też?
7: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
4: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
7: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
4: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, on jest związany też z nagrodami, proszę powiedzieć o nich.
7: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
1: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Jako główny partner kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
4: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
1: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
4: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
1: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
4: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
1: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy.
8: otwieramy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
4: Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się w Bielanach Wrocławskich, jak już było wspominane, 8 października.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo. Słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
10: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
9: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
10: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką. Mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
9: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
10: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
9: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
10: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
9: No to super, to może jeszcze w drugą stronę. To jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, Prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
10: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
9: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
10: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
9: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
10: Miejsc jest tak samo 40.
9: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
10: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększenia tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
9: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
10: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy.

0: Rawkę też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach i to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groovy, jak no takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Goszkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
1: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
0: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
1: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
0: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę, to już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie, ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
0: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez 2 dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć? Te z zeszłej edycji?
0: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
0: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
0: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mogą przyjechać.
0: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takie komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
0: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mm-hmm. To jeszcze tak na

0: To podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
1: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które...
0: Właśnie, to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
1: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest tutaj...
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
9: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
0: Mhm. To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
9: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o Port Lotniczy Wrocław w 2026 roku, więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty, no i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
0: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
9: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpański, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta La Mezia to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo...
0: Trzeba było sprawdzić.
9: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się La Mezia, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
0: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
9: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest w pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela. I ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
0: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
9: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z turoperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
0: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
9: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty realizowane, można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek, no, ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj 2 lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery, no i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar, a więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać, a ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli 4 loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia 4 wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, 2 rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
0: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś, z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
9: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbo drogie.
0: Okay.
9: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nuż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie, może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ochryckim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło, realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, no, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
8: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzecz lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Czerwiec był ostatnim miesiącem darmowych szkoleń dla florystów. Odbywały się one w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Dziś chciałabym Wam jednak przypomnieć, z jakiej możliwości mieli okazję skorzystać wrocławianie w tych niedawnych miesiącach. Na jednym ze szkoleń miałam okazję być, a było ono o tyle ciekawe, że dotyczyło, no, nie klasycznego tematu układania bukietów na różne okazje, ale było o japońskiej sztuce układania kwiatów.
13: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
14: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
13: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, no bo sama ikebana to jest takiego, no, wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów inspirowane właśnie tym stylem japońskim. Mhm.
14: On się cieszy, rozumiem, że zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
13: No, cieszy się zainteresowaniem, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi, także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatowych.
14: Mm-hmm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, no jakby ktoś tutaj był w wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
13: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach.
0: Czyli
13: na przykład, nie wiem, czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie, na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodajemy po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego, tak właśnie w tym stylu japońskim.
15: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
16: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie

0: Dobra. Tak? I teraz nie, i jest w poziomie, i teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość co pikę?
1: Okej. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć, w którym momencie go wykończyć.
2: Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czy tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym, pani.
2: Wiszącym.
3: No to właśnie.
4: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
5: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
4: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
5: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni Klucz do Ogrodu, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
5: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów.
5: Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji, takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
5: To fakt. Chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować, a jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
5: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
2: Nie wiem, czy wyobraziliście sobie, jak te różne kompozycje kwiatowe oparte na ikebanie, o której przed chwilą wyglądają, no ale jeżeli nie, no to polecam również sprawdzić wam to naocznie na mediach społecznościowych Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki. Tak jak wspominałam, te i inne szkolenia, które odbywały się przy Szkockiej, były darmowe. No a jak to w ogóle się stało, że one były darmowe i że w ogóle to Branżowe Centrum Umiejętności w naszym Wrocławiu powstało? No to też sobie przypomnijmy razem z jego dyrektorem Branżowego Centrum Umiejętności, Filipem Markiem.
6: Jest to chyba najtrudniejszy projekt w ogóle, z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystkie takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu, no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel, no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą, są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin. No muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać, co jeszcze nawiążę do na przykład wrocławskie Święto Kwiatów, no to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatów. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
5: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
6: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
5: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
6: Na przykład.
5: Też jest ta dyskusja.
6: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, wożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa.
2: A tak jak słyszeliście relacje ze szkolenia z Ikebany, wrocławianie byli chętni, by się przebranżowić i szkolić z zakresu florystyki. Mam naprawdę nadzieję, że jeszcze uda mi się spotkać z dyrektorem Branżowego Centrum Umiejętności Przyszkockiej, Filipem Markiem, no i dopytać o losy tego miejsca, o losy BCU, no i jak w przyszłości będą wyglądały takie podobne kursy. Czy będą one darmowe, czy w ogóle będą się odbywały? No bo tak sobie pomyślałam, że może ktoś z Was dopiero teraz o tym usłyszał, a byłby chętny. No i mam nadzieję, że przekażę Wam informację, czy jeszcze z takich kursów będziecie mogli skorzystać.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 15 lat, tyle ma wrocławski rower miejski i z tej okazji możemy spodziewać się promocji, ale czy również zmian w systemie? O tym teraz u nas.
12: Paulina Tyniec-Pisz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu, Urząd Miejski Wrocławia.
11: 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu, więc porozmawiajmy trochę o przyszłości, trochę o przyszłości. To znaczy, jak korzystamy z tego roweru we Wrocławiu, na jaki czas go wypożyczamy, jakie trasy wybieramy?
12: Świętujemy 15-lecie wrocławskiego roweru miejskiego. Ten system wystartował w czerwcu 2011 roku ze 140 rowerami, więc ten system nawet pod względem liczebności i stacji, i samych rowerów, które udostępniamy naszym użytkownikom, się bardzo mocno zmienił, bo dzisiaj tych rowerów mamy 2804 i nie jest to już system stricte wrocławski, bo wykroczył poza granice Wrocławia do gmin aglomeracji Wrocławia, gdzie również na tych krótszych dystansach nasi mieszkańcy mogą korzystać z systemu. Dlaczego mówię na krótszych dystansach? Dlatego, że średnia podróż w ramach systemu wrocławskiego roweru miejskiego to dystans nieco 2,5 km, a czas podróży nieco ponad 18 minut.
11: Czyli ten jeszcze nie objęty opłatą.
12: Czyli ten jeszcze nie objęty opłatą. Dlatego jak sumowaliśmy sobie czas, który spędzili nasi użytkownicy przez te 15 lat na siodełkach roweru miejskiego, to jest to ponad 5 milionów godzin, z czego połowa to jest właśnie spędzone w ramach tych bezpłatnych minut udostępnianych w ramach systemu. System się w tym czasie też mocno rozwinął pod kątem rowerów, tego, że mamy dzisiaj do dyspozycji i rowery standardowe, i rowery elektryczne, i rowery specjalne, które można również w ramach wypożyczalni roweru miejskiego wypożyczyć, więc zarówno pod względem obszarowym, pod względem liczby stacji i dostępnych rowerów, to już mówimy o zupełnie innym systemie niż 15 lat temu.
11: No właśnie, jaki on będzie wkrótce inny, bo dojdą kolejne stacje?
12: Już dzisiaj możemy zakomunikować, że powstaną nowe stacje zarówno we Wrocławiu, jak i w aglomeracji wrocławskiej. We Wrocławiu będą to trzy niezwykle oczekiwane lokalizacje. Pierwsza z nich to w rejonie hali Orbita, czyli przy ulicy Wejherowskiej. I tu mamy nadzieję, że na różne eventy, które odbywają się w okolicy, również będzie można przyjechać naszym rowerem miejskim. Druga stacja to stacja zlokalizowana przy ulicy Gnieździńskiej w rejonie przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin i naszego przystanku tramwajowo-autobusowego. Ta lokalizacja uzupełnia tak naprawdę sieć tych stacji, które są zlokalizowane właśnie przy stacjach kolejowych, a trzecia stacja to stacja przy ulicy Słonimskiego. Na tym osiedlu już w przeszłości mieszkańcy mogli z takiej komercyjnej stacji roweru miejskiego korzystać, a już teraz będą mogli korzystać z niej na stałe. Nowe stacje to również stacje w aglomeracji wrocławskiej. Myślę, że będziemy ten system rozwijać i dążyć do tego, żeby w jeszcze większej liczbie miejscowości pojawiły pojawiły się właśnie nasze miejskie aglomeracyjne rowery. Mhm.
11: Czy jeszcze jakieś inne zmiany Państwo planują?
12: Chcielibyśmy poświętować 115-lecie, zaproponować Państwu liczne konkursy i też trochę zaprezentować sylwetki tych użytkowników, którzy są z nami. Myślę, że będziemy jeszcze w tym roku komunikować kolejne nowości, ale o tym na razie powstrzymam się.
11: A ponieważ wrocławski rower miejski ma już 15 lat, różne historie są z nim związane, na przykład ta Witolda Muszyńskiego.
13: Na co dzień na uczelnię docierałem pieszo, bo tak się składa, że mieszkam w takim miejscu, że komunikacja miejska niespecjalnie pomagała. No i jako, że to była pierwsza sesja, to już mniej więcej miałem rozeznanie, ile droga z domu na uczelnię zajmuje czasu. I zwyczajnie zdarzyło mi się trochę zaspać i tak nie do końca prawidłowo wycerklować czas potrzebny na przygotowanie się i wyjście z domu. No i w pewnym momencie okazało się, że tego czasu na dotarcie na uczelnię pieszo już po prostu jest za mało. I tutaj na ratunek przybyła, chociaż ciężko to nazywać przybyciem, bo od początku ta stacja była pod moim domem. Właśnie stacja roweru miejskiego, który udało mi się bardzo sprawnie wypożyczyć i ponad dwa razy krótszym czasie niż zajęłoby mi to pieszo dotrzeć na uczelnię akurat na czas na egzamin, który też udało mi się w tym terminie zdać.
11: A to był pierwszy raz, kiedy pan korzystał z roweru miejskiego?
13: Nie, zdarzało mi się wcześniej.
11: Jakie są dla pana plusy i minusy rowerów miejskich we Wrocławiu?
13: Cóż, pierwsze co się nasuwa, to we Wrocławiu możliwość, żeby to wypożyczanie odbywało się zupełnie bezkosztowo. Wiadomo, te pierwsze 20 minut jest za darmo.
14: Aleksandra Konieczka. Dzięki rowerowi miejskiemu, o dziwo, poznałam partnera. I to była taka historia, że pewnego dnia zaparkowałam rower poza strefą parkowania. I schodząc z roweru, a jestem troszeczkę taka, że czasem mi się zdarza po prostu spaść, potknęłam się o innego użytkownika obok, który akurat sobie odpinał swój własny rower niemiecki. Byłam zdenerwowana całym faktem i ten mężczyzna spojrzał na mnie, zobaczył moje zdenerwowanie i powiedział do mnie, że o, taka piękna rowerzystka, muszę panią jakoś pocieszyć, zapraszamy kawę. Normalnie bym się nie zgodziła, ale byłam naprawdę bardzo zdenerwowana. Poszłam na tą kawę, no i rozpoczęła się historia miłosna. Nie jesteśmy już razem. Historia trwała przez ponad 2 lata, ale była to piękna rowerowa przygoda. Połączyła nas ta pasja, bo się okazało, że on jest wielkim pasjonatem rowerów. Dużo jeździ, ja trochę mniej, ja bardziej po mieście, ale dzięki niemu zwiedziłam przecież i wzdłuż Wrocław i okolice. Rowerem, oczywiście. Bardzo polecam, bo drugi wątek jest taki, że jestem użytkowniczką roweru miejskiego od dawna, bo się sprowadziłam do Wrocławia w 2016 roku i dosyć wcześnie zaczęłam. Nie miałam jeszcze wówczas własnego roweru i uważam, że rower, akurat ten miejski, jest takim stabilnym rowerem. I w momencie, kiedy zdarzył się u mnie taki wypadek losowy jak operacja kolana, ostatnio miałam 1,5 roku przerwy od jeżdżenia w ogóle, to niedawno właśnie po tej wielkiej przerwie siadłam pierwszy raz na rower i to wybrałam właśnie rower miejski, bo bałam się wsiąść na wyższy rower, swój rower i polecam szczególnie osobom, które mają kłopoty właśnie ze stawami do rehabilitacji. Cudowna sprawa, nie dość, że noga się sama rehabilituje, zażywamy zdrowia, to jeszcze mamy okazję pozwiedzać sobie okolice.
11: System wrocławskiego roweru miejskiego zaczął działać 15 lat temu. O tym teraz rozmawiamy i z tej okazji operator systemu przygotował dla użytkowników jednośladów niespodzianki.
15: Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu Next Bike Polska.
11: Jak świętujemy urodziny wrocławskiego roweru miejskiego?
15: Głośno, długo i bardzo, bardzo hucznie. Nie będzie to jeden dzień, jesteśmy bardzo dumni, to jest taki naprawdę nasz sentyment mały, no bo tu się zaczęła nasza historia też Nextbike'a w Polsce, to był pierwszy system, więc to nie są tylko urodziny systemu, ale to są poniekąd trochę też nasze urodziny jakby początku działalności. No to, co się zmieniło przez te 15 lat, to jest dla nas no gigantyczna podróż, 15 lat w ogóle w technologii, w infrastrukturze, w mentalności, bo myślę, że tu największa zmiana doszła, jeżeli chodzi o miasto. Wspomniane tutaj były parametry, że te trasy rowerowe się zwiększyły ponad dwukrotnie we Wrocławiu od czasu początku, że ten split rowerowy, czyli udział ruchu w mieście, no tam chyba 3-4-krotnie podniósł się, gdzie był 1,5%, teraz jest tam między, słyszałem wartości między 6-8%. To jest bardzo dużo. Że Wrocław jest postrzegany jako to rowerowe miasto, uważam, że to jest po prostu bardzo duży sukces. A z naszego powodu będziemy przez 2 miesiące świętować w tej chwili, organizując różne promocje dla użytkowników, świętując każdy rok osobno, będziemy nagrywali wywiady z użytkownikami z danych lat, filmików, historii przeróżnych. Będziemy mieli promocje cenowe, co najbardziej zawsze cieszy użytkowników, czyli będą tańsze przejazdy, będzie ich więcej. I będzie jeszcze kilka innych niespodzianek, o których nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, bo wtedy to nie będą niespodzianki, ale zaplanowaliśmy taką kroczącą kampanię po prostu, żeby przez całe lato świętować ten rower publiczny, bo to jest naprawdę, uważam, duże osiągnięcie miasta, nas i to jest przede wszystkim taki bardzo modelowy naprawdę projekt, który po 15 latach nie spadło zainteresowanie, wręcz wzrasta. Miasto bardzo rozsądnie to rozwijało i uważam, że jest absolutnie dobrym takim przykładem dla innych miast, jak takie coś robić.
11: Lato to jest w ogóle we Wrocławiu ten czas, kiedy jest więcej, mniej użytkowników rowerów, no bo wyjeżdżamy na wakacje, a z drugiej strony są turyści.
15: Bardzo dobre pytanie, to się zmienia dynamika faktycznie do paradoksalnie maj, czerwiec są największymi, takimi najbardziej intensywnymi miesiącami. Wtedy wyjeżdżają studenci oczywiście na wakacje i faktycznie zjeżdżają się turyści. Nie spada dynamika może tak dużo mocno, natomiast zmienia się charakter wypożyczeń, no są wtedy dłuższe. Widzimy to wtedy, że w lato jest po prostu rower bardziej rekreacyjnie wypożyczany i wtedy faktycznie jest mniej tych takich ultra krótkich podróży. 85% wypożyczeń realizuje się w tym darmowym czasie 20 minut, więc to tylko pokazuje, jak krótkie są te podróże, ale temu służy ten rower. Natomiast wakacje one się faktycznie wydłużają, jest dużo więcej turystów zagranicznych czy z innych miast. Pamiętajmy, że zarejestrowany w systemie Nextbike'a, to jest 450 systemów na świecie, można przyjechać do Wrocławia na tym samym koncie sobie wypożyczać, więc tą różnicę widzimy, że się zmienia jakby proporcja długi do krótkich podróży i ich intensywność. Natomiast dalej przez wakacje ten rower funkcjonuje. Niemniej faktem pozostaje, że od lat maj i czerwiec są największymi, najbardziej intensywnymi systemami. Zresztą w 19 roku w czerwcu mieliśmy rekord. To było wtedy na flocie 2200 rowerów, 14099 wypożyczeń. Ta flota jeździ dokładnie ta sama co w zeszłym roku. W zeszłym roku, w połowie roku ruszył ten nowy system, natomiast pierwsze 4 miesiące zeszłego roku ubiegłego było to takie porozumienie pomostowe, żeby nie zostawiać wrocławian z rowerami i jeździły wtedy jeszcze te stare rowery. Natomiast od sierpnia 25 jeździ ta flota, uzupełniona również o rowery elektryczne najnowszej generacji, więc tu się nie zmieniło nic.
11: Chciałam zapytać bardziej o to, jeśli chcemy wypożyczyć rower, okaże się, że w jakiś sposób on nie działa, nie jest w pełni sprawny. Jak szybko Państwo reagują i w ogóle jak to zgłaszać?
15: Zacznę od takiego chyba komplementu dla użytkowników, że widzimy w ogóle ogromną zmianę w ciągu tych lat. Na początku dewastacje, wandalizm, takie zniszczenia rowerów były dużo, dużo większe. W tej chwili jest ten odsetek jest dużo mniejszy. Myśmy zmienili też kilka lat temu taki trochę sposób operowania, przerzucając 80% serwisu na ulicę. Chodziło o to, żeby rowery były bardzo szybko naprawiane, nie ściągane z ulicy, były dostępne dla użytkowników.
11: Czyli, że ktoś podjeżdża od Państwa, tak?
15: Tak, tak. I w tej chwili mamy całodobowy serwis, który 3 samochody małe jeżdżą po mieście, które serwisują te rowery, które są zgłaszane, żeby nie zwozić je do serwisu stacjonarnego. Natomiast mamy takie oczywiście bazę stacjonarną, gdzie ładujemy rowery elektryczne, czy baterie wymieniamy i tam naprawiamy takie większe naprawy. Dostępność roweru jest utrzymywana cały czas powyżej 99%, więc jakby dla użytkowników nie jest zauważalne, nawet jeżeli jakieś rowery drobne wypalą. My mamy zapasowe wpuszczone w miasto też, żeby tą flotę uzupełniały. Czas reakcji, które my mamy w kontrakcie zaznaczonym, to jest do 12 godzin, natomiast my to wywiązujemy się z tego dużo, dużo szybciej. Jeżeli jest ten proces taki zgłoszenia do użytkownika, czy to na call center, czy w aplikacji, to idzie do dyspozytorów, do naszych zespołów, to czasami to jest tam mniej niż kilka godzin na taką reakcję.
11: I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, to wypożyczanie tych tak zwanych niestandardowych rowerów. Czy one się cieszą powodzeniem we Wrocławiu? Jeśli tak, to które?
15: Będąc bardzo całkowicie szczery, myślę, że nie myślę, tylko wiem, że nie, ale myślę też, że znam doskonale tego powód. To nie jest naszym wyborem, tylko to było jakby żenie narzucone przez miasto. Uważam, że sposób dotarcia do tych rowerów serwerów rezerwacji jest bardzo karkołomny i bardzo trudny i to może zniechęcać użytkowników, one są dostępne, czekają. Natomiast sam proces chyba nie do końca został tak zaplanowany, jak trzeba. Rozmawiamy w tej chwili z mieście o takim pewnym pomyśle, który mógłby być przyszłościowo trochę jakby substytutem, jakby łączyć trzy funkcje i jakby to uatrakcyjnić, dać większą dostępność tych rowerów gdzieś w centrum miasta. Ale to są na razie rozmowy, które prowadzimy z miastem. Natomiast te rowery nie cieszą się wypożyczeniem takim dużym ze względu, mówię, na dość wymagający proces dotarcia do nich. No ale niestety tak został zaplanowany to przez miasto w przetargu. My tylko jesteśmy wykonawcą tego planu.
11: A mówimy tutaj o jakich konkretnie rowerach?
15: Do dyspozycji użytkowników są i rowery tandemowe, i są handbajki, i są rowery cargo, i są rowery dziecięce. Więc tam jest kilka rowerów, nie pamiętam czy jeszcze jakieś, ale te cztery na pewno kategorie tam są. One są w mniejszych ilościach oczywiście na zamówienie w ciągu 12 godzin, czy 24 my je postawiamy w określone miejsce. Natomiast tak mówię, no jest to dość takie po prostu mało user-friendly bym powiedział, dlatego prawdopodobnie niewielu użytkowników o tym w ogóle wie, albo z tego korzysta. Natomiast zauważyliśmy to, zaproponowaliśmy zmianę, czy taką trochę przemodelowanie tego na przyszłość. To jest duża zmiana, więc nie wiem, czy to się uda w ramach tego kontraktu, ale prowadzimy rozmowy z miastem, żeby tą część tego jakby projektu uatrakcyjnić, a być może jeszcze rozbudowywać o coś takiego jak długoterminowe wypożyczalnie dla rowerów, które na zachodzie są bardzo popularne i są komplementarne dla na przykład studentów, ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta na, nie wiem, rok, wypożyczają sobie rower na 6 miesięcy albo na 9 miesięcy. Mają tego typu rozwiązania, są bardzo popularne we Francji czy w Niemczech. To są po prostu takie rowery leasingowane w uproszczonej formie, też subsydiowane przez miasto. Jakby efekt osiągamy ten sam, natomiast zagospodarowujemy trochę inną grupę klientów.
11: Może w przyszłości z wrocławskiego roweru miejskiego można będzie więc korzystać w trochę inny sposób niż do tej pory.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
7: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Być może słyszeliście albo jeszcze usłyszycie moją rozmowę o wolontariacie we wrocławskiej ekostraży. Nie jest to jednak jedyna organizacja prozwierzęca działająca na terenie naszego Wrocławia. Jest też na przykład Grupa Ratuj, która w tym ostatnim czasie organizowała piknik wspierający przyszłe adopcje. Idąc więc tym tropem myślenia, pomyślałam, że zapytam, jak ten temat ma się w Grupie Ratuj latem i jakie lato przynosi inne wyzwania w kontekście psów czy kotów.
18: Patrycja, starosta Grupy Ratuj.
17: To tak, mamy już właściwie taki letni okres, patrząc na te temperatury. To jak to on wygląda w Grupie Ratuj? Mam na myśli to, jakie zadania się pojawiają, bo na pewno jest sporo edukacji, a to pytanie ode mnie nie bez przyczyny, dlatego że będę chciała zapytać o piknik, który się odbywał.
18: U nas chyba niezależnie od tego, jaka jest pora roku, zawsze musimy robić to samo. Natomiast taki okres wakacyjny to dla nas znacznie większe wyzwanie organizacyjne, bo nasi wolontariusze mają urlopy, wyjeżdżają, też domy tymczasowe niestety nie są aż tak liczne, bo wyjeżdżają, potrzebują dodatkowej opieki nad tymczasowiczem, więc dużo takiej pracy logistycznej, koordynacyjnej, no i niestety też często adopcje nie są najbardziej popularne w tym czasie.
17: Mam dwa pytania, to może zacznę od tego, od czego zaczęłam pytanie, czyli od pikniku. Jak było, bo tam o tych adopcjach można było się dowiedzieć.
18: Tak, i mimo tego, że pogoda nie dopisała w tym roku, bo była bardzo zmienna, raz było ciepło, raz porywisty wiatr, deszcz, to mimo wszystko bardzo licznie nas goście odwiedzili wraz z czworonogami, często z naszymi byłymi podopiecznymi, więc bardzo nas to zawsze cieszy, kiedy możemy po latach spotkać się i podziwiać, jak pięknie wyrosły. Także no myślę, że można powiedzieć, że impreza naprawdę udana.
17: To teraz to pytanie, co mówiłam, że mam dwa pytania, czyli ci wolontariusze, bo powiedziałaś, że wyjeżdżają, że jest ich mniej, a z drugiej strony teraz te zgłoszenia i czy wśród tych zgłoszeń dużo jest na przykład młodych osób, mam na myśli studentów, bo studenci może wyjeżdżają, a z drugiej strony może mają właśnie więcej wolnego i mogą się zgłosić.
18: Tak, i to jest bardzo różnie, niektórzy właśnie ten okres poświęcają na to. Myślę, że jest bardzo różny rozkład tego wieku, ale jednak dominują te osoby młode i tak jest i tym razem. Oczywiście to, że osoby zgłaszają się na wolontariat, to też nigdy nie jest tak, że podpisujemy dokument, w którym zobowiązujemy się do bycia zawsze wszędzie dostępnym. My to oczywiście rozumiemy, że każdy z nas musi odpoczywać, że każdy z nas pracuje, uczy się, ma swoje obowiązki, więc ten wolontariat jest też jakąś formą dodatkową aktywności i też tak jest zorganizowany, żebyśmy mogli go pogodzić z naszą codziennością, więc tak naprawdę im więcej wolontariuszy wśród nas, tym ziarnko do ziarnka i my jesteśmy w stanie więcej zrobić, bo każdy dołoży odrobinę, każdą cegiełkę swojego czasu, swojej pracy. Nas jest całkiem dużo, bo grubo ponad 150 osób już w wolontariacie, ale muszę przyznać, że to nadal nie jest wystarczająco, więc zachęcam mimo wszystko, nawet jeżeli planujecie w najbliższym czasie urlop, zgłaszajcie się. Cały okres szkolenia, onboardingu to też trochę trwa, więc nawet jeżeli chcielibyście dołączyć od września, od października, śmiało zapraszamy.
5: Mm-hmm. No można wykorzystać to lato na chociażby te szkolenia, na tą naukę. To już teraz wiemy, jak wyglądał piknik, wiemy, co z wolontariatem. Oczywiście zachęcamy, ale ten główny temat, który dziś chciałam poruszyć, to te adopcje latem. Jak one wyglądają? Czy jest, tak jak wspomniałaś tutaj, w organizacjach niezależnie jaka pogoda i pora roku, są różne problemy i tych zwierząt jest dużo, ale czy na przykład są jakieś letnie tendencje? Na pewno koty.
18: Tak, sezon koci oczywiście. Jeżeli chodzi o psy, to tutaj bardziej mogę powiedzieć, że troszeczkę jest mniejsze zainteresowanie tymi adopcjami ze względu właśnie na te podróże, które wszyscy organizujemy, ale są i takie osoby, które twierdzą, że właśnie ten urlop chcą temu poświęcić, więc też nie można powiedzieć, że absolutnie nie ma ruchu w adopcjach, ale odrobinę mniejsza aktywność występuje.
5: To tak sobie pomyślałam o osobach, które być może w tym najbliższym czasie, na przykład w lipcu, wezmą psiaka albo kociaka, może bardziej myślę o psiakach, mają już w planach urlop na sierpień. Jeżeli to jest psiak oczywiście z mniejszymi potrzebami, to czy mogliby w takim wypadku wziąć takiego psiaka też na ten urlop?
18: Jak najbardziej.
5: Przy takim krótkim czasie.
18: W ogóle oczywiście to też zależy od tego, od jednostki, jaki to jest psiak, czy to jest szczeniak, który może na przykład już wyjść na dwór, tak? Czy to jest pies, który nie jest zbytnio lękowy, że potrzebuje tego więcej czasu, żeby się zaadaptować do tego podstawowego miejsca pobytu, a dopiero później rozszerzać te swoje granice. Natomiast pamiętajmy, że adopcja to nie jest adopcja na miesiąc, dwa, tylko na najbliższe kilka lat. Więc decydując się na to, musimy założyć, że takich urlopów, takich wyjazdów będzie więcej. To też jest ważna część tej analizy, żeby zastanowić się, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam pomóc, czy w razie czego jest ktoś, kto może nam przypilnować psiaka, albo czy jesteśmy w stanie wybierać takie wakacje, aby podróżować razem z naszym podopiecznym. Więc ja myślę, że te wakacje to nie powinna być przeszkoda, a taki punkt zapalny do takiej analizy. Czy jesteśmy w stanie temu wszystkiemu podołać?
5: No i pewnie też, tak jak wy dobieracie te zwierzęta do konkretnych osób i takie pytania mogą się pojawić, więc dla osób, które nas słuchają, które myślą nad tą adopcją, warto też właśnie wam zadawać takie pytania i przygotować taką listę tego, jak wygląda nasze życie na co dzień, żebyście wy mogli po prostu dopasować tego konkretnego zwierzaka do danej osoby.
18: Oczywiście i tutaj też dlatego ten nasz proces adopcyjny jest wieloetapowy i też czasami może niektórzy trochę się denerwują, że tyle procedur, ale to wszystko służy temu, żeby zbudować dobrą relację i żeby obie strony były szczęśliwe. Staramy się też dawać taką formę wiedzy, inspiracji, edukacji osobom. Nawet na naszej stronie jest blog, gdzie piszemy o wakacjach z psem, jakie miejsca polecamy na takiego typu wyjazdy, ale również staramy się dopasowywać właśnie osoby do zwierząt pod kątem ich aktywności, czyli odrobinę doradzić w tym, że może niekoniecznie malutki piesek będzie idealny na super wyprawy górskie, tak? Jesteśmy też otwarci na pytania, zachęcamy oczywiście, ale też przede wszystkim w ogóle decydując się na to, żeby wziąć udział w procesie adopcyjnym, powinniśmy mieć z góry przemyślane, że podchodzimy do tego poważnie. Analizujemy to, że wakacje z psem mogą więcej kosztować na przykład.
5: No ale koszty w ogóle posiadania jakiegokolwiek zwierzaka są duże i trzeba być przygotowanym na różne niespodziewane sytuacje.
18: Oczywiście i to jest fakt. Tutaj niestety trzeba wziąć to na przysłowiową klatę, albo to zaakceptować, albo ten nasz budżet tak przeformułować, aby znalazło się na to miejsce, bo zwierzęta oprócz wakacji też chorują, też potrzebują profilaktyki zdrowotnej, wyżywienia. To jest niestety bardzo ważny aspekt.
5: Albo przemyśleć na przykład, co zostanie domem tymczasowym, o czym wspomniałaś, że latem no jest mniej tych osób, które się na taką formę, o której często rozmawiamy, decydują, bo jednak ten dom tymczasowy, no to no jednak nie decydujemy się na tą stałą opiekę i aż tak nie musimy. Oczywiście musi to być przemyślana decyzja, ale nie jest ona na stałe.
18: Tak, nie jest na stałe i też nie jest właśnie obciążona wydatkami, ponieważ całe koszty opieki są po stronie organizacji, natomiast ze swojej strony daje się czas, kawałek podłogi przysłowiowej. I to właśnie, tak jak wspomniałaś, jest też fajna forma na ten okres wakacyjny. Niektórzy się decydują nawet, bo a współlokatorzy akurat wyjechali, mam no więcej tak. przestrzeni. A czasami te nawet 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące potrafią czynić cuda dla jednego lub kilku zwierząt. Więc naprawdę każda forma wsparcia, takiej pomocy jest

0: A czy kota oddaje, ale żeby wiecie, że to o to chodzi.
1: Niestety tak. Ile byśmy chyba nie zrobili procedur i takich ostrych sprawdzianów, to nadal ten procent tych powrotów z adopcji będzie. I dziwnie się właśnie składa często na ten okres wyjazdowy. Chyba najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że właśnie osoby nie podają konkretów. Tylko często zwalają winę
0: na problemy behawioralne.
1: Tak, czyli przerzucają, nie dość, że porzucają, to jeszcze przerzucają odpowiedzialność na niewinne zwierzę. To chyba nas najbardziej boli w tym wszystkim, bo my i tak przyjmiemy pod skrzydła zwierzę, które potrzebuje wsparcia, tym bardziej, że kiedyś było pod naszą opieką. Natomiast chyba nie ma nic gorszego, jak zrobienie takiej łatki trudnego zwierzęcia, podczas gdy tak naprawdę zupełnie rzeczywistość jest inna. No ale liczymy na to, że...
0: Że w tym roku może będzie mniej takich sytuacji.
1: Dokładnie.
0: Jakby ktoś miał ciebie się zapytać, czy polecałabyś, nie ma nikogo z rodziny, nie ma ze znajomych, któremu mógłby oddać tego psiaka czy kociaka na czas swojego urlopu, to czy hotele dla zwierząt to dobry pomysł?
1: Tak, aczkolwiek sprawdzajmy, tak? Sprawdzajmy opinie, sprawdzajmy najlepiej z polecenia miejsca, w których jest pełna transparentność, ale oprócz hoteli są też tacy opiekunowie zwierząt, którzy się ogłaszają, są też portale ku temu poświęcone, które na ten czas zabierają, są takimi tymczasowymi opiekunami. Oczywiście jest to często forma odpłatnej pomocy, ale bardziej w warunkach domowych, nie w takiej może dużej skali, czyli często taki zwierzak może być po prostu sam w takim miejscu lub z jakimś jednym dodatkowym zwierzaczkiem. Myślę, że tutaj tych form jest coraz więcej. Coraz więcej osób jest też zainteresowanych taką współpracą, więc można naprawdę znaleźć fajnego opiekuna dla swojego zwierzaka. No ja oczywiście zawsze też będę polecała wakacje ze zwierzętami, bo my jak jesteśmy rodziną, chcemy często pojechać razem. No to jest też nasza rodzina.
0: No i dla tych zwierzaków nowe środowisko.
1: Dokładnie. A też chyba nie ma nic fajniejszego niż takie wyprawy na łono naturę z naszym psiakiem. On też to na pewno pokocha. Tylko oczywiście trzeba odpowiednio dopasowywać wtedy miejsce dla takiej wyprawy. Bardziej to wszystko przygotować, ale są też tak samo temu poświęcone portale ogłoszeniowe Wakacje z psem, gdzie można, ogłaszają się właśnie pensjonaty, hotele, miejsca pobytu, gdzie chętnie przyjmują te zwierzęta, bo to też jest istotne, żebyśmy zawsze to sprawdzili. Czy w dane miejsce można pojechać z psem, czy w dane miejsce można iść na spacer z psem, czy to nie jest jakiś park chroniony, którym raczej nie powinniśmy przyjeżdżać z czworonogiem, ale dzisiaj jest to, ta wiedza jest naprawdę łatwo dostępna.
0: No i dużo możliwości, o których wspominałaś. Do adopcji oczywiście zachęcamy, ale jeszcze zapytam o lato i interwencje. Czy często w grupie Ratuj, czy to Wrocław, czy Dolny Śląsk, czy dalsze tereny, zdarza się wam więcej tych sytuacji związanych z tym latem, z tą temperaturą?
1: Ja myślę, że tak, oczywiście, ale w zimie jest to samo, tylko temperatura jest niższa. Ale no, zwierzęta dzisiaj na łańcuchu. Mamy ponad 30 stopni. Dla takiego zwierzęcia to jest ogromne cierpienie. Cały dzień na słońcu, bez wody, przykute ciężkim łańcuchem, który się nagrzewa. No to są tragedie, to są sytuacje zagrażające życiu. I rzeczywiście takich sytuacji mamy coraz więcej w takich okresach.
0: To na podsumowanie, niezależnie czy słucha nas ktoś, kto myśli o adopcji, czy ktoś, kto zna osoby z tymi które posiadają zwierzaki, to zachęćmy do tego, żeby w tym letnim okresie zadbać o tych naszych mniejszych pupili, członków rodziny.
1: Ja zachęcam do tego, żeby przede wszystkim nie spacerować z psami w najgorszym upale po betonie, bo my zakładamy buty, a zwierzaczki nie mają takiej opcji. Psy nie są fanami wysokich temperatur, więc wybierajmy spacerki poza tymi godzinami szczytu słonecznego, ale też cieszmy się tym latem razem z naszymi zwierzęczkami, więc wybierajmy dużo sportu, aktywności, przebywajmy dużo na świeżym powietrzu i to też jest taka dobra motywacja, żeby iść do lasu, poznać nie tylko komputer, ale też również zielony kolor, a obecność psiaka, który zawsze kocha powąchać trawkę, bardzo temu służy. Zachęcam do adopcji przede wszystkim, nie kupować, tylko adoptować, bo czeka naprawdę dużo wspaniałych psów, kotów na tego swojego człowieka, równie cudownych, równie pięknych. Nie dość, że możemy dać radość takiemu zwierzakowi, to naprawdę przyczynić się do zmiany świata na lepsze.
0: Znam takich, których życiowym celem jest zmiana świata na lepsze, więc jeśli należycie również do tej grupy podobnych osób, no to być może warto przemyśleć, i tutaj podkreślam, przemyśleć jakąś adopcję,

0: podopiecznego Grupy Ratuj. A o tym, by robić to także latem, by latem wspierać Grupę Ratuj jako wolontariusza, opowiadała nam Patrycja Starosta ze wspomnianego stowarzyszenia.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a od nas dowiecie się, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji Wrosoundu, czyli o lipcowym wrocławskim festiwalu sobie porozmawiamy, ale zanim o tym, jak brzmi miasto, to najpierw o tym, jak wygląda i jak ma wyglądać. Wrocław wraca do tworzenia uchwały krajobrazowej, regulującej to, gdzie pojawiają się w naszym mieście reklamy. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
7: Chcemy wejść tą grupę miast, które mają już uregulowany status funkcjonowania obszarów zielonych, ale też i reklam w mieście, wizualizacji różnego rodzaju obiektów. To nie jest prosta sprawa. Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
8: My przez lata we Wrocławiu trochę się musieliśmy przyzwyczaić do tego, że chaos reklamowy w mieście jest czymś normalnym, ale musimy sobie powiedzieć jasno, nie jest. Nie jest i nie będzie.
6: Twierdzi wrocławska radna miejska Anna Kołodziej.
8: Ustawa jest dziurawa, ustawa wymaga prac, no ale my już nie chcemy dłużej czekać i nie będziemy dłużej czekać. Dlatego wracamy do prac nad uchwałą krajobrazową, ale chciałabym to jasno podkreślić, że my nie wracamy do punktu wyjścia. Jesteśmy bogatsi o bardzo dużo wiedzy i tu naprawdę chciałabym to podkreślić. Analizowaliśmy i rozstrzygnięcia nadzorcze z innych miast i wiele wyroków sądów. Z pomocą urzędników rady, urzędników miejskich też kontaktowaliśmy się z innymi samorządami i wymienialiśmy się z nimi doświadczeniami i to nadal będzie się działo. Dlatego dzisiaj wiemy znacznie więcej niż wiedzieliśmy kilka lat temu i jesteśmy gotowi do tego, żeby przepisy, które chcemy przygotować do Wrocławia, były nie tylko ambitne, ale żeby były przede wszystkim skuteczne. Skuteczne, ale takie, które będą jasne, klarowne i możliwe do wyegzekwowania, bo to jest najważniejsze. To jest to, na czym poległo bardzo wiele samorządów w tym temacie. To będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i tak chcemy, żeby ta uchwała funkcjonowała i żeby jej efektem było stopniowe, bo oczywiście nie może to się wydarzyć w jeden dzień, ale stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta, przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, bo musimy sobie to powiedzieć jasno, bardzo wiele, a właściwie ich znacząca większość niestety operuje w przestrzeni miejskiej nielegalnie. I to są dla nas rzeczy najważniejsze, to jest największe wyzwanie, ale też dlatego wraz z tym dniem, który mam nadzieję nastąpi jak najszybciej, będziemy głosować już samą uchwałę, wraz z jej wejściem w życie musi rozpocząć pracę zespół, nad jego kształtem i formą działania jeszcze dyskutujemy, ale zespół, który będzie odpowiadał za identyfikowanie tych naruszeń, które widzimy w przestrzeni miejskiej i który będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej, bo musimy sobie powiedzieć jasno, przestrzeń miejska jest dobrem wspólnym, miasto nie jest tablicą reklamową, miasto to jest miejsce do życia. Oczywiście zaprosimy mieszkańców do konsultacji społecznych, po raz kolejny będziemy chcieli wysłuchać ich uwag. To będzie jedna z takich najważniejszych decyzji dotyczących wyglądu miasta na najbliższe dekady. Informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. I w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy, dlatego postaramy się trochę to odwrócić, raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji, z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
6: Co ciekawe, zapytani przeze mnie wrocławianie mówią, że reklamy przeszkadzają im mniej niż kiedyś.
9: Żeby zasady były, to na pewno, natomiast nie widzę tego, żeby to byłby problem.
10: A szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem uwagi na to.
11: Jeżeli jest droga pełna tych billboardów, jest, no to już jest coś okropnego, bo wiem, że jeżdżę i zamiast patrzeć na drogę, to człowiek patrzy na te billboardy.
12: Są większe problemy niż reklama, typu śmieci, typu szczury.
6: A teraz już nie o problemach, a o przyjemnościach, czyli o nadchodzącym festiwalu Wrosound.
13: Cześć wszystkim, jestem Kuba Więcek, jestem saksofonistą, producentem, ale też dyrektorem artystycznym festiwalu Wrosound.
6: Właśnie, Wrosound się zmienia. Jaki był pomysł na tegoroczną edycję i czy to jest tak w ogóle, że to się wymyśla najpierw, jakie to ma być i później się układa line-up, czy stwierdzasz jako dyrektor artystyczny, że chcesz tych, tą i tego i z tego się układa jakoś klimat?
13: Czuję, że ten line-up najbardziej po prostu jakoś odwzorowuje to, kim ja jestem jako osoba. Ja właśnie pomimo tego, że jestem saksofonistą, jazzmanem, to bardzo szybko zacząłem flirtować z innymi gatunkami muzycznymi. No i właśnie ten festiwal trochę pokazuje tą taką różnorodność, że właśnie tego jazzu tak dosłownie nie ma aż tak dużo, ale ta muzyka jazzowa i bardzo mocno jest w tych wszystkich innych zespołach, które są. Właśnie nie wiem, jak są ci raperzy, na przykład oni wykonują swoją muzykę z instrumentalistami na scenie, którzy właśnie trochę są z tej takiej sceny jazzowej. Jazz właśnie ma w sobie dużo jakiegoś takiego eksperymentu, chęci pokazywania jakichś nowości. No i też ten nasz line-up jest taki, że jest tam dużo jakichś świeżych rzeczy, czegoś, czego słuchają młode osoby, czegoś, co po prostu jakoś, nie wiem, angażuje dzisiaj tych ludzi do tego, żeby iść w jakimś kierunku, nie tylko właśnie jako po prostu słuchanie muzyki, ale też jako osoby generalnie, jak oni żyją.
6: A jak on powstawał?
13: Ten line-up powstał w taki sposób, że po prostu tak naprawdę szukam rzeczy, które są dla mnie jakieś takie ciekawe do słuchania, to są rzeczy, których po prostu ja na co dzień słucham, inspiruję się nimi. Też generalnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, czego słuchają i właśnie szukam jakichś takich odpowiedzi na to, czym są dzisiaj jakieś trendy w muzyce i jakby staram się to pokazywać na festiwalu. Coś, co jest dla mnie ważne, no to festiwale w Polsce mają to do siebie, że wielu artystów się na nich powtarza. Jest bardzo ten line-up powtarzalny, jakiś taki, można go przewidzieć, a tutaj staram się jednak, żeby było coś takiego, że oglądamy to. Jest oczywiście parę jakichś takich nazwisk, które są znane i nie wiem, przez ludzi szanowane, ale to są właśnie też jakieś takie nazwiska, które kojarzą się z jakąś taką właśnie poszukiwaniem, z jakimś eksperymentem, a tak to no, dużo jest takich zespołów z różnych bardzo bajek, że ciężko, żeby jedna osoba znała te wszystkie światy, które będzie można w trakcie festiwalu odwiedzić.
6: Właśnie, ja przyznaję, że nie wszystkich artystów z tego line-upu znałam wcześniej. Opowiedz proszę o tym, kogo będzie można usłyszeć.
13: Będziemy mieli wielu artystów z zagranicy, Mamy dwóch wspaniałych headlinerów. Pierwszy jest to zespół Sonlux. To jest amerykański bodajże skład, już bardzo znany od wielu lat. Byli teraz nawet nominowani do Oscarów za ścieżkę dźwiękową, którą zrobili do filmu. Oni grają już tak naprawdę wiele lat. To jest taka muzyka, właśnie dla mnie jako dla muzyka jazzowego jest to bardzo bliskie, no bo dla mnie to jest oczywiste, że oni z tym jazzem mają dużo wspólnego, ale oni właśnie dużo eksperymentują jakimś takim rocku progresywnym, elektronice. I oni będą grać w pierwszy dzień. Pierwszy dzień generalnie ma to do sobie, ma on to do siebie, że on jest taki troszeczkę bardziej hip-hopowy, trochę bardziej brudniejszy, jeśli chodzi o tą taką stylistykę. Jest tam jakby wiele właśnie hip-hopu, eksperymentu. A drugi dzień, gdzie headlinerką jest Alice Fibilu, to jest afrykańska wokalistka, która obecnie mieszka w Berlinie. Jest taki bardziej indie rockowy, jakiś taki pop, alternatywno-popowy. Więc jakby to jest jakiś taki podział, który się wytwarza na festiwalu. Więc mamy tych dwóch headlinerów, którzy są z zagranicy. Jest też holenderski zespół Yin Yin. To jest muzyka gitarowa, taka alternatywno popowa, psychodeliczna. Jest skład z Nigerii Kabosze. To jest taki jakby hip-hop w stylu, bym powiedział, Tylera The Creatora. Jak ich usłyszałem, no to właśnie z tym mi się skojarzyło, że trochę Tyler, ale afrykański. Mamy jeden z najbardziej rozpoznawalnych teraz zespołów właśnie jazzowych, tej takiej sceny idącej z tego takiego, tym nurtem brytyjskim, Moses Ufi Trio. Oni są jakby z Berlina. I jest cała plejada polskich wspaniałych artystów, artystek. Są właśnie wrocławskie akcenty, Dawid Tyszkowski, wspaniały wokalista, czy Astlip, wschodzący raper. Będzie też Kosma Król, Karuzelka, Daria ze Śląska, W Czasy Orkiestra. To jest taki zespół już z dużym stażem i będą grać w takim z takim projektem, gdzie swój zespół rozbudowują o dodatkowe instrumenty. Jest jakby premiera tego w Polsce, nigdy nie było to grane u nas. Będzie zespół De Casino, Mlecze, włoska wokalistka Gaia Banfi. Tak.
6: Właśnie, to chyba najwięcej zagranicznych artystów w historii Prosoundu.
13: Tak, no w zeszłym roku chyba mieliśmy, nie wiem, tak strzelam, czwórkę, piątkę, a teraz chyba 6 albo 7 nawet.
6: Ale też ten wrocławski akcent będzie.
13: Tak, to jest właśnie zawsze było ważne dla festiwalu. No i właśnie tutaj mamy Dawida Tyszkowskiego, który jest jeden z moich ulubionych polskich wokalistów, który właśnie otarł się o taki bardzo mocny jakby mainstream w pewnym momencie, a potem zszedł do jakiegoś takiego mocnego eksperymentu i teraz jest tam gdzieś pomiędzy w tym wszystkim i to właśnie taka muzyka gitarowa, alternatywna indie, która jest mi bliska. No i właśnie wschodzący raper, który już jest dosyć uznany na tym takiej młodej scenie, czyli Astlip.
6: Tak patrząc na to, czym się zajmujesz, to wydaje mi się, że lubisz odnajdywać się w trochę nowych rolach za każdym razem. Jak ci jest w tej roli właśnie dyrektora artystycznego w Rosoundu? Drugi już rok.
13: Tak, to jest drugi rok. No jest mi bardzo dobrze, bo po prostu motywuje mnie to do jakiegoś takiego rozwoju, do tego, że ja generalnie jako muzyk, który cały czas tworzy rzeczy, staram się być bardzo mocno na baczności z tym, co dzisiaj w muzyce jest świeże i ciekawe. Też jakby sam organizuję dużo koncertów z własnym zespołem, więc jakby staram się cały czas oglądać, co dzisiaj porywa tłumy i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, że mogę potem to przenieść na właśnie bycie dyrektorem artystycznym i te swoje doświadczenia mieszać, więc jakby czuję się w tym bardzo dobrze i płynnie.
6: Właśnie, bo ty będziesz na scenie też obecny w innej roli niż muzyka. Mówię o scenie społecznej, opowiedz o tym, co to jest za część festiwalu.
13: Tak, właśnie w tym roku robimy po raz pierwszy staramy się z tym festiwalem bardziej wyjść do publiczności w ten sposób, żeby publiczność mogła dużo bardziej się zbliżyć do artystów występujących, do tego, żeby po prostu jakby nie jestem jakimś takim festiwalem jakby mega dużym, więc jakby jest na festiwalu bardzo intymnie, jakby wszyscy mają bardzo mocną możliwość do tego, żeby wejść w relacje z artystami. No i właśnie ta scena powstaje po to, żeby jakby móc wspólnie nawiązać jakiś dialog, żeby móc jakby wspólnie jakby podyskutować, żeby po prostu trochę oddzielić tą taką granicę, że artyści są właśnie nie wiadomo kim, tylko właśnie, że wszyscy jakby jesteśmy ludźmi, mamy jakieś wspólne tematy i jakby łączą nas jakby te same problemy i wszyscy razem się możemy inspirować.
6: I co jest w programie tej sceny?
13: No tam będzie jakby dużo jakichś różnych po prostu rozmów na temat po prostu muzyczne, dużo, no to też jakby jest dużo jakichś takich, no zależy to trochę od publiczności, jakby co, jakby czego ona jest ciekawa, może jakby właśnie sama wyjść z tą inicjatywą, jakby to jest, przede wszystkim chodzi o to, żeby się na to jakby otworzyć.
6: To będzie tak równolegle do koncertów przed nimi, jak to jest pomyślane?
13: To będzie równolegle, to jakby są wszystko wydarzenia, które się będą działy chyba w trakcie. Jakby dużo rzeczy jakby się dzieje jakby na zakładkę, jakby kiedy trwa jakiś jeden koncert na dużej scenie, to jednocześnie jest na mniejszej, jakby staramy się, żeby te rzeczy no działy się, jakby też chodzi o to, że mniejsza scena niekoniecznie jakby pomieści całą publiczność dużej sceny, a mamy na mniejszej scenie naprawdę dużo jakichś fajnych koncertów, więc to jest też alternatywa dla osób, które może chcą na chwilę odpocząć od muzyki, posłuchać trochę jak ludzie po prostu sobie rozmawiają, to też jest jakby ciekawe doświadczenie, wydaje mi się.
6: Wrosound 17 i 18 lipca na placu przed Impartem przy ulicy Mazowieckiej, czyli w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
17: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
0: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
17: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez trzy bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
0: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
17: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
0: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
17: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
0: No to super, to może jeszcze w drugą stronę, to jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów, albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
17: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
0: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
17: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
0: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
17: Miejsc jest tak samo 40.
0: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
17: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
0: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
17: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak no takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. No, także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Goszkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyliśmy na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
18: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
17: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
18: I czym ona się najbardziej była? Czym ona najbardziej była zainteresowana?
17: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem. Super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę. To już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. Ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
18: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
17: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez dwa dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
18: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
17: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
18: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą zapomniałyśmy?
17: Nie.
18: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
17: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny, jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
18: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
17: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takiego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
18: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
17: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają najdalej, albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
18: Mhm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
17: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać od Arturi jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
18: właśnie,
17: po prostu...
18: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
17: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
18: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na was czekać. A jeśli mimo naszej rozmowy chcielibyście poczytać nieco więcej o tej imprezie, to polecam sprawdzać media społecznościowe Double Side Eventu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie, teraz sobie porozmawiamy. Mowa o Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorców. To wydarzenie dopiero jesienią, ale rekrutacja już się rozpoczęła.
20: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
21: Ubiegłoroczny kongres MŚP przyciągnął uczestników z Dolnego Śląska, które w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator. Tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia.
22: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
6: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
22: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa, staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, raporęcznej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu. Dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
6: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego konkretu?
22: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe, dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców i dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
6: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym?
22: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
6: Promocja, coś jeszcze?
22: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
6: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
22: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku. Dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
6: Jeszcze odnośnie tej diagnozy, czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy. Czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
22: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców. Ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorstw na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. Większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesem, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej. W komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
6: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
22: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
6: Są chętni na tę obronną pożyczkę też?
22: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże tutaj. Kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
6: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
22: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości, dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin, przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
6: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu. On jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
22: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
1: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
6: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
1: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
6: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
1: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
6: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
1: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi w wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
6: Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się w Bielanach Wrocławskich, jak już było wspominane, 8 października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo. Słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
17: Izabela Pokuszyńska-Siemanko, odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
18: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. I ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
17: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przychodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy
18: to
17: blok...
18: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
17: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
18: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
17: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
18: No to super, to może jeszcze w drugą stronę. To jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
17: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
18: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
17: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na 2, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
18: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
17: Miejsc jest tak samo 40.
18: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest, powiedzmy, 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
17: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a 2 z 3 bloków prowadzi 2 prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększenia tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
18: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
17: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy 3 bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można. I zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. No i tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię, wrocławską DJ-kę i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyli na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
18: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
17: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
18: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
17: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim

0: jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie, ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
0: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez dwa dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć? Te z zeszłej edycji?
0: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
0: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
0: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
0: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takie komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
0: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają. Najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
0: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
1: właśnie,
0: po prostu...
1: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
0: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami, przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na was czekać.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING.

0: i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

puszczanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza. Po reklamie. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław. Na 97 i 8 FM.
1: Wybieramy się dziś w podróż. Najpierw za ocean, później jedną z najpopularniejszych dróg na świecie, a ta za sprawą książki. Książki Droga Matka, Droga 66 o historii, legendzie i podróży. Artur Owczarski, autor tej książki, jest dzisiaj moim i waszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dla wielu Stany Zjednoczone to jest synonim wolności, ale też takich marzeń o takiej spontanicznej i pełnej

0: I przygód w wyprawie. Czy dla pana też tak wyglądają Stany Zjednoczone, albo wyglądały?
1: Stany Zjednoczone są bardzo różnorodne. Jest bogata Ameryka, jest lokalna Ameryka, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.
0: Mhm. A z jakim nastawieniem wyjeżdżał pan do Stanów Zjednoczonych?
1: Ja byłem w Stanach wielokrotnie, kilka razy na wakacjach, typowych wakacjach z dziećmi na Florydzie czy w Kalifornii, a teraz jechałem z kolegą, żeby zobaczyć lokalną Amerykę. Tam, gdzie nie ma hoteli, tam, gdzie nie ma basenów, tam, gdzie nie ma turystów, takich tradycyjnie rozumianych, czyli bardziej ludzi skupionych na samej drodze, a nie na spędzaniu czasu w jednym miejscu.
0: Mhm. I to było tak, że właśnie z tej potrzeby zrezygnowania z takich turystycznych miejsc padł pomysł, żeby przejechać się drogą 66?
1: Droga 66 siedziała we mnie chyba ze 20 lat.
0: No bo to bardzo popularna trasa, prawda?
1: Tak, i to jest właśnie ciekawe, o czym piszę w książce, że dopiero kiedy się tam wybrałem, zacząłem zgłębiać wiedzę, dlaczego ja o niej wcześniej słyszałem.
0: Mhm.
1: A bardzo dużo osób słyszało o drodze 66, ale nie mają świadomości skąd i dlaczego. Po prostu o tym wiedzą. A okazuje się, że jest to miejsce, no, trudno nazwać miejsce, jest to droga, która jest obecna w popkulturze od 80 lat. Mhm. Były piosenki wielkich gwiazd muzyki, były filmy, były książki, a wrosła tak naprawdę w legendę o zdobywaniu zachodniego wybrzeża. Amerykańską legendę pionierów, którzy podróżują za lepszym życiem, za chlebem na drugą stronę kontynentu. Dotyczyło to milionów ludzi. Mhm. A przez to zaczęła się pojawiać, były nawet seriale telewizyjne. W latach 60. przez 4 lata był emitowany serial, który dział się na drodze 66. Były piosenki, jak piosenka Get Your Kicks on Route 66, później śpiewana od Nat King Cole'a aż po Rolling Stonesów i Depeche Mode, więc o niej się słyszy, ona jest obecna.
0: O niej się słyszy, ale ją się też widzi, naprawdę. Tak jak pan powiedział, to filmy, to seriale, ale też mam wrażenie, że ten słynny znak Route 66 pojawia się też, nie wiem, na ubraniach, to są naszywki, to są piórniki, długopisy,
1: jak wszystko. Przegrywara.
0: Dokładnie, wszystko.
1: Tak, droga 66 jest wszędzie, bo się sprzedaje. To, co się sprzedaje, jest popularyzowane. Dzisiaj na drodze 66 jest tak dużo miejsc, gdzie można kupić właśnie upominki z logiem. A lokalne społeczności malują tarcze 66 na drogach, są ustawiane znaki, z tego się żyje. Bardzo dużo miasteczek, co było widać na przykład w filmie Autka, bardzo popularnej kreskówce, umarło de facto po tym, jak zbudowano autostradę i droga 66 została praktycznie zamknięta, bo przestała istnieć jako droga ze wschodu na zachód. I bardzo dużo małych miejscowości, żeby przyciągnąć turystów, próbuje odnowić mit drogi 66, która w tej chwili jest tak de facto atrakcją turystyczną.
0: Mhm. Przyciąga. Co w niej jest takiego przyciągającego?
1: Ja kocham być w drodze. A 2 dni w jednym miejscu i zaczynam się nudzić. Mhm. A droga 66 ma 4000 kilometrów. Codziennie inny krajobraz, codziennie nowi ludzie na drodze, codziennie, i to nie tylko mieszkańcy, ale również mnóstwo turystów, którzy podróżują w ten sam sposób. Można spotkać ludzi z całego świata. Codziennie nowe wyzwania i chyba najbardziej czekałem na krajobrazy południowego zachodu. Gdy wjeżdża się z Oklahomy do Teksasu, otwiera się niebo. Jest pięknie. Preria, po horyzont, droga ciągnąca się nie wiadomo dokąd. Najbardziej niebieskie niebo, jakie w życiu widziałem. Do tego w Arizonie i w Kalifornii pustynia, mnóstwo atrakcji krajobrazowych w okolicach. A nasza trasa wyniosła razem 5000 kilometrów, to jest 5500 kilometrów, czyli zrobiliśmy jeszcze 1500 kilometrów więcej niż sama droga 66, żeby dojechać do takich miejsc jak Wielki Kanion czy Monument Valley. Ale warto. Natura jest czymś, co się nigdy nie nudzi.
0: I to jest bardzo niespotykane, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy właśnie skojarzą drogę 66 z tych wszystkich popkulturowych klimatów, mają takie wyobrażenie, że no dobrze, są jakieś tam krajobrazy, ale generalnie się jedzie. To może trochę wiać nudą, jeżeli ktoś nie jest w temacie, a pan tutaj mówi i w swojej książce opisuje, że no te krajobrazy i ta przyroda jest naprawdę zachwycająca i że warto jednak.
1: Można jechać jak z Warszawy do Sopotu.
0: Nie patrząc na nic.
1: Nie patrząc na nic i spieszyć się, bo w kolacja w hotelu. A można też jechać tak, że za każdym razem, gdy nas coś zachwyci, zatrzymać się, porozmawiać z ludźmi. Ludzie są ciekawi ludzi, więc za każdym razem, gdy widzą kogoś obcokrajowca, pytają się, co tam robi. Za każdym razem, gdy mówiłem, że jadę drogą 66, wielu Amerykanów mówiło mi, że nigdy nie wyjechali ze swojej miejscowości, a sami chcieliby to kiedyś zrobić.
0: Niektórzy mieszkają... To, co mamy najbliżej, jest najtrudniej
1: zdobyć. Dokładnie. Niektórzy mieszkają przy drodze 66. W Stanach, jak Illinois czy Missouri, droga 66 prowadzi przez osiedla mieszkaniowe. I to tak w takich małych uliczkach, że jedziemy wzdłuż podjazdów. Ludzie koszą trawniki, a my jedziemy drogą 66. Te wielkie przestrzenie otwierają się w południowych Stanach. Natomiast niektórzy mają drogę 66 między domem a stodołą.
0: I to też jest zastanawiające, prawda? Bo taki obraz tej drogi nie jest nigdzie ukazywany. Zazwyczaj to jest właśnie ta ogromna przestrzeń i pusta droga.
1: Ja starałem się w książce zilustrować tę podróż. Bardzo zależało mi na dużej ilości zdjęć i tych zdjęć jest tam prawie 300. Jeśli jedziemy do Egiptu, to pokazujemy piramidy, to jest oczywiste. Jeżeli jedziemy w inne miejsca na świecie, nawet do Stanów, pokazujemy Wielki Kanion. Natomiast droga 66 nie jest oczywistym miejscem do fotografowania. Droga jak droga. Mhm. Ale wszystko, co dzieje się wokół niej, trzeba się otworzyć na takie prowincjonalne klimaty, które mogą śmieszyć. Jest takie miejsce w jednym między polami kukurydzy a domami farmerów, gdzie w latach 20. Przy budowaniu drogi przeszło po mokrym betonie kilka indyków. Mhm. A dzisiaj ślady tych indyków są obmalowane białą farbą. Przy nich stoi wyrzeźbiony, wycięty z metalu indyk. I jest to atrakcja turystyczna drogi 66. Trudno sfotografować takie miejsce i wywołać zachwyt podobny, jaki wywołują piramidy.
0: No tak, ale to jest po prostu indyk.
1: Tak, to jest indyk, ale trzeba się otworzyć. Inną kuriozalną atrakcją jest pomost, który wybudował mąż dla żony w kształcie wieloryba. Mhm. Zdaje się to być bardzo kiczowate, bo jest. Ale jadąc tą drogą, właśnie tego oczekujemy. Mhm.
0: Musimy mieć świadomość, że właśnie takie rzeczy tam spotkamy.
1: Amerykanie są mistrzami sprzedaży. Mhm. Więc jeśli można zrobić wokół czegoś show, wokół czegoś najbardziej kuriozalnego, to robią, bo to przyciąga ludzi.
0: No właśnie, bo nie tylko o samej drodze w swojej książce pan pisze, ale pisze pan też o mentalności Amerykanów. To dla nas cały czas nowość. My cały czas dziwimy się na pewne zachowania Amerykanów. Kogo pan spotkał po drodze?
1: Spotkałem wielu ludzi, najczęściej w restauracjach, na stacjach benzynowych. Amerykanie są otwarci, a to jest może powierzchowna otwartość, ale ona jest. I dla nas, wywodzących się z Europy Środkowej, jest to coś bardzo sympatycznego. Więc ludzie budują klimat tej drogi i warto czasami się zatrzymać, porozmawiać z kelnerką czy z kucharzem w małej knajpce. Bo można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Mhm.
0: I czy to oni byli takim przyczynkiem, by napisać trochę o historii, legendach tej drogi? Czy to już wiedza zasięgnięta z zupełnie innych rewirów?
1: Tak jak wspomniałem, zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, skąd ludzie wiedzą o drodze 66. Tak jak mówiłem, jest bardzo szeroko obecna w popkulturze, ale ona też wpisuje się w mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Drogę 66 wyznaczano wzdłuż szlaków, które powstawały już w XIX wieku. Specjalnie konstruowano trasę w ten sposób, żeby przechodził przez małe miejscowości, aby rozwinąć lokalny biznes. Dzięki temu w tysiącach małych miejscowości ludzie otwierali sklepy, stacje benzynowe, pojawiały się warsztaty samochodowe i to wszystko napędzało ekonomię. Więc warto naprawdę skupić się na tych drobnych, małych miejscowościach, gdzie to widać. Niestety w wielu miejscach jest tak, że stoją budynki wzdłuż drogi pozamykane, pozabijane deskami. Są puste. Czasami jeden sklep z upominkami. Czasami ktoś przyciągnie figurę Elvisa Presleya albo wielkiego mężczyzny trzymającego hot doga i ludzie jadąc drogą 66 specjalnie przyjeżdżają, żeby zrobić mu zdjęcie.
0: Czyli to jednak działa. Takie małe rzeczy działają. Tak. No dobrze, to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy samej podróży. Jak długo trwała podróż?
1: Trzy tygodnie.
0: I jak wyglądała? To jechaliście ile godzin dziennie?
1: Jechaliśmy codziennie 12 godzin, niezależnie od tego, czy mieliśmy do pokonania 200 parę kilometrów, czy 500.
0: To był jakiś plan za każdym razem?
1: Był plan. Droga 66 jest w wielu miejscach już niedostępna. Czasami wiedzie przez tereny prywatne, czasami zniknęła, czasami zarosła trawą, czasami trzeba podróżować autostradami. Jest sporo książek, które opisują atrakcje wzdłuż drogi, więc można z nich korzystać jadąc, ale przygotowanie się do takiej podróży wymaga naprawdę dużo czasu. Są nawet książki o mostach na drodze 66. To jest tak obecny obiekt w kulturze amerykańskiej, że można, tak jak mówię, kupić książki o mostach, czy o odcinkach specjalnych, albo o tych, które już zniknęły. Nie sposób jest zobaczyć wszystko, dlatego te 12 godzin codziennie skupialiśmy się na tym, co chcieliśmy zobaczyć.
0: Powiedział pan, że trzeba się bardzo mocno przygotować, ale to przygotowanie polega na takim przygotowaniu planu, czy chodzi o inne przygotowanie?
1: Jeśli jedziemy z punktu A do punktu B, włączamy Google i mamy trasę wyznaczoną. Drogi 66 tak się nie da przejechać, bo ona nie istnieje. Trzeba cały czas szukać tych miejsc, które jeszcze są dostępne i którymi można przejechać. W wielu miejscach droga 66 nagle kończy się w polu i trzeba zawracać na autostradę. Więc to nie jest tak proste, żeby sobie tę trasę wyznaczyć. I tak jak mówię, wielokrotnie trzeba korzystać też z autostrad.
0: A jaki cel wam przyświecał? Bo to miało być pierwsze pytanie, ale jakoś zaczęliśmy z zupełnie innej strony rozmowę. No ale zawsze jedziemy po coś, prawda?
1: To jest pytanie, po co ludzie podróżują. Ja zawsze gonię horyzont i podróżuję od 20 lat. Zwiedziłem kawał świata, a droga 66 jest kwintesencją podróży. Sama podróż sprawia mi przyjemność. Myślę, że mnóstwo ludzi ma tak samo, że gdy wsiadają w samochód, puszczają radio i czują się wolni.
0: Nie było zmęczenia?
1: Oczywiście, że było, ale to jest przyjemne zmęczenie.
0: Przyjemne zmęczenie, no ale 12 godzin za kółkiem. Rozumiem, że się trochę wymienialiście.
1: Zmienialiśmy się cały czas, więc to nie jest problem. A poza tym to nie jest przejazd z punktu A do punktu B, żeby gonić. Jechaliśmy powoli.
0: Teraz spójrzmy jeszcze raz na książkę, bo to okazuje się być taki subiektywny, ale tak jak każdy inny, ale przewodnik na rynku polskim, bo tak jak powiedział pan wcześniej, jest mnóstwo publikacji, które wskazują, jak można tę trasę przejechać, a to jest pana spojrzenie na to, jak tę trasę można przejechać i z pewnością co warto zobaczyć, co w tej książce się znalazło.
1: Na początku napisałem o tym, jak Amerykanie czy imigranci z Europy zdobywali Zachód. Jakie szlaki, jak szlak Oregon na przykład, czy szlak kalifornijski funkcjonowały przez cały XIX wiek. Żeby zilustrować, że droga 66 wpisała się w ten mit zdobywania dzikiego Zachodu. Później starałem się przybliżyć legendę, czyli nakreślić, w jaki sposób stało się tak, że droga 66 jest tak fantastycznie rozpoznawalna. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem Chińczykiem, że napisałem książkę o drodze 66 i oczywiście wiedział, co to za droga. Więc jest to miejsce znane na całym świecie, nawet w Chinach.
0: By się mogło kawał drogi, prawda?
1: Kawał drogi, ale jednak ludzie o nim wiedzą, więc chciałem powiedzieć, dlaczego o nim wiedzą. A później jest to subiektywna podróż, opowieść o podróży. Staraliśmy się zrobić z wydawcą mapki, żeby pokazać, jak jechałem, i to jest, myślę, bardzo przydatne, jeżeli ktoś by w tą drogę chciał się wybrać. Bo każdy etap jest namalowany na mapie, przynajmniej ogólnie, ale widać miejscowości po drodze. I większość miejsc, w których byliśmy, jest ilustrowane zdjęciami. Są te wszystkie kuriozalne atrakcje pokazane, jak wieloryb czy indyki, o których mówiłem. Więc tak, można z tej
0: przetarł
1: książki
0: pan
1: dowiedzieć
0: trochę szlaki,
1: się
0: prawda?
1: O historii, o legendzie i o tym, gdzie można pojechać. Natomiast nie trzymałbym się tego, gdybym miał tą książkę i jeszcze wcześniej nie przejechał drogi 66, nie trzymałbym się tego kurczowo, bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a wystarczy spędzić parę godzin w internecie, żeby wyszukać smaczki, które nas interesują. Mhm.
0: A ten pomysł na książkę pojawił się już w czasie podróży, przed podróżą, czy dopiero po powrocie?
1: A pomysł na książkę się pojawił przed. Bardzo mi zależało też na zdjęciach z tej podróży i sprawiło mi to olbrzymią przyjemność.
0: No dobrze, to teraz już dowiedziałem się, że podróżowanie to część pana życia i rozumiem, ogromna pasja.
1: To jest pasja, to jest to, o czym ciągle myślę i co cały czas staram się robić. Zacząłem od Chin, w których byłem kilkanaście razy. Byłem kilka razy w Afryce. O wszystkim można poczytać na mojej stronie internetowej. Jest mnóstwo przygód w moim życiu, które niektóre były straszne, inne były fantastyczne. Byłem na przykład przypadkiem w Nicei w trakcie zamachu terrorystycznego. A kiedyś podróżowałem w Laosie zaraz po tym, jak ktoś zabił autobus, ludzi w autobusie, gdzie zginęło dwóch Europejczyków i podróżowaliśmy na północ kraju zatrzymywani co kilkadziesiąt kilometrów przez panów w dresach z karabinami maszynowymi. Zdarzały się takie historie w moim życiu. Jest tego naprawdę sporo i o tym można poczytać na stronie, dlatego że lubię pisać. I zawsze nie prowadzę bloga, natomiast zawsze lubiłem spisywać swoje historie. Chyba też po części dla własnych dzieci, żeby wiedziały, co ojciec w życiu robił.
0: No właśnie, jakieś takie najciekawsze miejsce, bo tu padło kilka przerażających opowieści, historii z podróży. Wiele miejsc zwiedzonych, ale takie najciekawsze. Pewnie bardzo ciężko jest wybrać takie miejsce.
1: Każde miejsce na świecie jest inne. Droga 66 na pewno jest porywająca i chciałbym ją zrobić jeszcze raz. Jest to w planie kiedyś znowu. Teraz myślę o Patagonii, którą planuję zrobić z Tomkiem, z którym robiliśmy drogę 66 w przyszłym roku. Zacząłem też pisać książkę o Teksasie.
0: O!
1: A byłem tam w marcu i wyjeżdżam na cały lipiec. A to dopiero są historie. A byem na festiwalu, w trakcie którego zabija się kilkadziesiąt tysięcy grzechotników i robią to, skurują je potem dzieci. To można zobaczyć w Teksasie, więc podróżowanie otwiera oczy na świat. A z takich najciekawszych historii, o które pan pyta, to w zeszłym roku byłem na Gobi. A razem z córką 200 kilometrów od cywilizacji, dwa jeepy, wydmy na 200 metrów wysokie, czterech ludzi, namiot, minus 5 w nocy, księżyc tak wielki jak piłka do koszykówki, o 3 nad ranem miałem wrażenie, że mogę po niego sięgnąć ręką. Przyroda. Napisaliśmy na piachu z córką napis wielkości 20 metrów. Myślę, że zostanie tam na lata. Użyliśmy do tego kamieni.
0: Niesamowite, ale bardzo dużo przyrody pojawia się w tych pana podróżach. Czy to jest tak, że to właśnie w takie rejony pana ciągnie, czy...
1: Miasta mnie nudzą, a żyjemy w świecie globalnym. Większość jest podobna. Jeśli było się w Hongkongu, w Miami, w Nowym Jorku, a w większości miast europejskich, to z czasem to wszystko się zlewa. Oczywiście Hongkong ze swoją zatoką porywa i każdy, kto tam przyjedzie za pierwszym razem, jest na kolanach. Tak samo piękne jest Miami. Lubię tam być, ale to, co najbardziej mnie dotyka, to przestrzeń. Czy to jest morze, bo też jestem żeglarzem, czy to jest pustynia, czy to są góry. Myślę, że ci, którzy kochają przyrodę i doceniają to poczucie wolności wtedy, kiedy są w wielkich przestrzeniach, rozumieją, o co o czym mówię.
0: Mhm. Wspomniał pan o wyprawie z córką. Często zabiera pan dzieci?
1: Tak, raz w roku zabieram dzieci na wyprawę. Zazwyczaj jedną albo drugą, czyli na zmianę. Mhm. A w tym roku na przykład byłem w Indonezji z młodszą. Wspinaliśmy się na wulkan. Myślę, że jest to świetna edukacja.
0: Czyli to nie są takie wakacje z dziećmi w hotelu, all inclusive, plaża, piasek. I jak dziewczyny na to reagują?
1: Dziewczyny czy dostają niesamowitego powera po takich wyjazdach. Aha.
0: Ale nie narzekają, że się muszą wspinać?
1: Nie, bo są od dawna nastawione na to, że z ojcem się jeździ z plecakiem i nie będzie lekko. Ale proszę mi wierzyć, dzieci są czasami bardziej wytrzymałe dorosłych. Jeśli tylko zapewni się stałe dostawy kalorii, to można naprawdę dużo.
0: No właśnie, bo tak chciałbym podpytać w kontekście drogi 66, czy to jest dobry pomysł na podróż dla młodego człowieka, który chciałby w ten sposób na przykład zwiedzić część Stanów?
1: Zdecydowanie tak. Gdybym miał 20 lat, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż skrzyknąć grupę znajomych i wsiąść do busa, którego koszty wynajmu można podzielić między siebie, wziąć namioty i po prostu jechać.
0: Mhm. A droga jest taka wyprawa? No bo Stany nie są najtańszym
1: Stany
0: dla nas
1: punktem. Stany nie są tanie i każdy motel to jest kilkadziesiąt czy nawet $100, dlatego że żeby obniżyć koszty, można spać na polach namiotowych. Mhm. Benzyna jest bardzo tania, dużo tańsza niż w Polsce. Wynajem samochodu też nie jest jakoś strasznie drogie. Najgorsze są noclegi i jedzenie. Mhm. Jedzenie to jest zawsze kilkanaście do $20. I tak jeśli rozpiszemy to na kilka tygodni, to
0: okazuje się pewna kwota.
1: Ale dla chcącego nic trudnego i tak naprawdę jeśli zrezygnujemy z jedzenia w punktach gastronomicznych na rzecz supermarketów, wynajmiemy samochód na kilka osób i zabierzemy namiot, to da się zrobić.
0: Da się zrobić. No teraz bardzo modne jest podróżowanie low-costowe, prawda? I tak. Jakby to coraz częściej wychodzi. Pan też mniej więcej w takim klimacie próbuje podróżować?
1: To zależy. Podam przykład motocyklistów. Droga 66 wydaje się miejscem, od razu kojarzy się z Easy Riderem, którego zresztą kręcono też przy drodze 66. I z ludźmi, którzy za $2 przemierzają Amerykę na motocyklu. Dzisiaj wynajęcie Harley'a, który jest najpopularniejszy, bo jest to pierwsza myśl, o której myśli motocyklista, jak będzie chciał przejechać drogę 66, że musi wynająć Harley'a, to jest koszt około $3000. Więc ci wszyscy motocykliści, którzy jadą od Chicago do LA, to są zazwyczaj biznesmeni, prawnicy i stomatolodzy.
0: Nie są to młodzi ludzie.
1: Tak, nie są to młodzi ludzie. Żony siedzą na tylnych siedzonkach. Wyglądają oczywiście rasowo, ubrani w czarne skóry, brody. Spotkałem kilku Szwedów, którzy mieli uplecione włosy jak wikingowie, ale to są wszystko ludzie, których stać na wynajęcie motocykla.
0: Mhm. Nie tylko podróże to pana pasja, z tego co się dowiedziałem, ale tak jak mówił pan też, żeglarstwo na przykład, to też oscyluje w kierunku podróży. Czym jeszcze pan się interesuje w życiu?
1: Żeglarstwo to jest zdecydowanie moja pasja. Staram się przynajmniej raz w roku gdzieś popływać. Zrobiłem ostatnio uprawnienia, ale dalej czuję się amatorem.
0: Rozumiem, że nie ogranicza się pan co do przestrzeni. To cały świat przed panem stoi otworem.
1: Były regaty na Karaibach. Chyba największa przygoda żeglarska w moim życiu. Heineken Regata to jest impreza, gdzie startuje kilkaset załóg z całego świata. Niektórzy ścigają się na poważnie. Można tam zobaczyć łodzie z Volvo Ocean Race. Mhm. Ale są też ludzie, którzy płyną własnymi łódkami i ciągną za sobą na sznurku żółtą kaczuszkę dla zabawy.
0: Uroczy.
1: Tak, dla każdego co innego. Lubię też pływać turystycznie. Mhm. Po Morzu Śródziemnym, które uważam, że jest najpiękniejszym akwenem do pływania, bo ilość małych miejscowości, czy to we Włoszech, czy w Grecji, czy w Chorwacji, jest tak wielka, że za każdym razem można odkrywać nowe miejsca i jest to fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu i wcale nie taki kosztowny.
0: Mhm. A trudny?
1: Nie, jest mnóstwo firm w Polsce, które oferują tego typu wakacje. Za mniej niż 2000 zł można spędzić tydzień na jachcie. A więc bardzo dużo ludzi korzysta z tego. Tylko trzeba się otworzyć i nie bać, bo czasami niektórych przeraża nocne pływanie na przykład.
0: Tak, na przykład to, albo takie niekoniecznie komfortowe warunki. To młodzi ludzie bardzo często właśnie wytykają temu sposobowi podróży.
1: Łódka ma coś z kampera, tak.
0: Tak, dokładnie.
1: Parę osób zamkniętych na bardzo małej przestrzeni. Trzeba gotować, trzeba sprzątać. No też wszystko zależy od kosztów, bo można spotkać mnóstwo ludzi, którzy pływają z obsługą i przybijają na marinę, wychodzą na kieliszek wina, a załoga ogarnia wszystko wokoło.
0: Pan, rozumiem, prowadzi wszystko sam.
1: Całe gospodarstwo. Ja gotuję, robię zakupy w supermarkecie i później dbam o wszystko razem z innym skiperem albo z załogą.
0: Mhm. A jak zaczęło się ta przygoda z żeglarstwem? To gdzieś od zawsze...
1: Kolega mnie wyciągnął na Karaiby, na regaty.
0: Zaczęło się z grubej rury.
1: Zaczęło się bardzo grubej rury i jak stanęliśmy po dwóch dniach treningów na linii startowej, stanęliśmy w cudzysłowie oczywiście, a start w regatach wygląda w ten sposób, że kilkadziesiąt łódek musi w dokładnie określonym czasie przepłynąć niewidzialną linię pomiędzy ustawioną boją a łodzią sędziów. Jeżeli zrobi się to za wcześnie, trzeba otoczyć łódź sędziów i traci się mnóstwo czasu. Mm-hmm. Więc każdy stara się złapać wiatr i wpłynąć na tę linię w odpowiednim momencie. Ci, którzy traktują regaty na poważnie i przyjeżdżają na nie, żeby walczyć, są naprawdę zestresowani. Pełne słońce, wiatr, ocean i krzyczący do siebie po angielsku skiperzy i krzyczący na załogi skiperzy i załoga, która cały czas musi przeskakiwać z jednej strony na drugą, bo cały czas zmienia się kurs. To robi takie wrażenie, że żeglarstwo jest naprawdę, od razu staje się pasją, przynajmniej w moim przypadku.
0: Ale mówi pan, że ma pan już uprawnienia. Rozumiem, że ten etap trochę trwał, żeby tego dokonać.
1: Tak, to jest kilka tygodni na wodzie, to jest tydzień szkolenia od rana do nocy, robienia wszystkiego, spędzenia na przykład całego dnia na marinie i przybijania do ściany. W końcu trzeba wiedzieć, jak podpłynąć do stacji benzynowej.
0: To nie jest też proste.
1: To nie jest proste. Zdarza się mnóstwo małych wypadków. To są duże koszty. Wchodzą firmy ubezpieczeniowe. Odpowiedzialność jest spora. Więc, ale wszystkiego można się nauczyć.
0: No dobrze. Wyłapałem plan na książkę o Teksasie, która już się pisze i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ją przeczytać. A najbliższa podróż?
1: Teksas.
0: Wracamy i kończymy książkę tam.
1: Jestem zapraszony na rancho do znajomych. Mam nadzieję zobaczyć lokalne rodeo. Mam nadzieję wybrać się na kukowy. Mhm. To jest ciekawa tradycja w Stanach.
0: Co to takiego?
1: Ludzie zbierają się co tydzień, stowarzyszeni są w różnych organizacjach, tych organizacji jest kilka, ale w większości południowych Stanów jest tak, że co tydzień odbywa się barbecue. Barbecue w Teksasie to jest religia. Przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie inwestują olbrzymie pieniądze w samochody, w piece, w podróżowanie od jednego konkursu gotowania do następnego. Ludzie z ulicy są zapraszani, żeby być sędziami na takich zawodach. Do wygrania są spore pieniądze. Często ma to też podtekst charytatywny. To jest kultura życia. Mhm. Takich rzeczy nie ma w Polsce i myślę, że warto się temu przyjrzeć i to opisać. Planuję też zabrać drona, więc chciałbym pokazać przestrzenie Teksasu z góry.
0: W książce tego nie zawrzemy, ale pewnie w...
1: No mam nadzieję, że właśnie będą zdjęcia w książce z drona, więc...
0: Ale jakieś filmy, czy filmy, tego typu rzeczy, chociaż powstają już książki łączące te wszystkie nowe formy. Artur Owczarski był gościem Meloradia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, gdzie zjeść najlepszego steka w okolicach Drogi 66, to zajrzyjcie do książki Droga 66, Droga Matka o historii, legendzie, podróże. Artur Owczarski, dziękuję uprzejmie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest Meloradio.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.